Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: Samego rana bęgery, żeby jeszcze lepiej wstać, żeby ta noga, która dopiero co wyszła spod kołdry, miała ciepło na podłodze. Lumix i Self-Aware, gorące bęgery, tylko we wstawaj, nie udawaj.
1: A teraz ważne info dla kierowców, dla tych, co obecnie w trasie i dla tych, co dopiero wybierają się na urlop. Słuchajcie, jeśli planujecie w najbliższym czasie wyjazd pod Tatry, to radzę mieć oczy szeroko otwarte, bo w Krzyszkowicach, aha, na Zakopiance stoi fotoradar rekordzista, który od początku roku wystawił już 13 tysięcy mandatów.
2: Ile? O matko! No to uważamy, bo sporo dudków można stracić już na trasie, zanim jeszcze zrobimy sobie sami zdjęcie z misiem na Krupówkach.

0: Jest tak wcześnie, że załatwiliśmy wam najlepsze towarzystwo na świecie. White w RMF Max i jego To Coś. To jest Wstawaj, Nie Udawaj. No i co, odpalamy powtórkę najnowszego radiowego serialu o miłości.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Artie i Angela są coraz bliżej siebie. Artie po tygodniu znajomości postanowił zabrać swoją miłość życia na romantyczny spacer i nieśmiało złapać ją za dłoń.
2: Ej, Artie, ale to nie za wcześnie trochę?
3: No co ty, no przecież ze sobą chodzimy, tak czy nie? No chyba, że bolą cię nogi po weekendzie, mała, bo chodziłaś mi od piątku po głowie.
2: No okej, okay. No ale wiesz, no nie wiem, no dziewczyna to nie jest jak naklejka, która musi ciągle się do kogoś kleić, Artie, no.

0: to są wakacje, jest Calvin Harris w RMF Max. Tu wstawaj, nie udawaj.
1: Oczywiście, że musi być. Podobnie jak musi być pytanie o tej porze, bo wiadomo, że my pobudzamy najlepszą ekipę, pobudzamy ekipę RMF Max. I dzisiaj mamy dla was bardzo proste pytanie.
2: Bardzo proste pytanie brzmi następująco.
1: Jak bardzo ci się nie chce?
2: I teraz tak, można nagrać jak bardzo wam się nie chce, czyli można zrobić takie... Ale można też napisać, albo się nagrać i opisać, jak bardzo wam się nie chce. Na przykład tak, że wolelibyście teraz po prostu leżeć plaskiem do góry brzuchem i nic nie robić. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, jak bardzo wam się w ten wtorek nie chce.

0: Dawka pobudzającego afrochozowego bitu o poranku to Piggy Becky G na 5 po 6 RMF Max.
1: Nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: I to jest, moi kochani, ten moment, kiedy odsłuchujemy od was głosówki i nam się nie chce po prostu.
4: No. Bardzo nam się chce, ale wam się nie chce, więc nam już też się odechciało trochę.
3: Posłuchajcie, jak bardzo Damianowi się nie chce.
5: Tak mi się nie chce, że... A nie! Jest wtorek, 6 rano, a ja jestem na urlopie. Pozdrawiam!
3: No fajnie masz, Damian.
4: Nie. Czemu ludzie o 6 rano na Europie już są nie aktywni? Śpią. Dlaczego?
3: Nie. Dlatego, że nie śpią, kiedy akurat są w pracy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Cały czas możecie nagrywać głosówki, jak bardzo wam się nie chce. Czekamy, Messenger RMF Max.

0: Idealnie pod ten wschód słońca. Ariana Grande i Hey That I Made You Love Me. Love Me!
1: Jedna Love Me, Love You, ważne, żeby się kochać. Self Love przede wszystkim, 16 po 6 to szczególnie.
2: Słuchajcie, jak wam coś biegało w nocy po głowie, to najprawdopodobniej była to Ewa Swoboda, bo została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów.
0: Brawo! Mamy! Brawo!
1: To nie jest koniec dobrych informacji. Co te dziewczyny w nocy wyrabiały? Iga Świątek, słuchajcie, w Toronto, bez większych problemów, awansowała do półfinału turnieju WTA, więc
0: matko jedyna, ale mamy mistrzynię. Także panie Janie Urbanie, panie trenerze, panie selekcjonerze, jeżeli chcecie zdobywać medale, są dziewczyny do powołania.
1: A to jest dobry pomysł, taka mieszana kadra. Dziewczyny zawsze by więcej ogarnęły niż faceci.
0: My zawsze lubimy zaskakiwać. Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Toyota Jaworski Auto, to co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
16: I po reklamie.

słuchajcie, mi się tak nie chce, że nawet jakby mi się chciało, nie? To po prostu już się odechciało. Miłego wtorku, lecimy.

0: Nasz polski showman to jest Oskar Cyms. Minuta po wpół do siódmej w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Przepraszam, jak robi Puma?
4: Ja nie wiem, bo a jak się woła na Pumę? Kici kici, taś taś.
3: Do Pumy. Ej, ty. Właśnie Pumy się nie woła, słuchajcie, to jest ważna informacja poranku. Pumy się nie woła, a Puma jest na wolności podobno na Mazowszu. Widziano ją w okolicach wsi Osiek Wólka, więc jak tam mieszkacie w powiecie ciechanowskim, to no, prosimy nie podchodzić i nie sprawdzać tam.
4: Tak, i uważajcie, nie podchodźcie, żeby sprawdzić, czy na pewno są z gumy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: A jest taka szansa.

0: Robimy w RMF Max za sprawą tego numeru od samego rana Moonlight i Alabama Ten 20 minut przed 7 w RMF Max.
1: A żeby się trochę ochłodzić, to przenosimy się teraz do grudnia, bo w grudniu wiadomo co?
2: Kevin!
1: Sam w domu. I jak się okazuje, już niedługo być może nie będziemy się zachwycali tym filmem z lat 90,
0: nie
1: tylko ma być nowy film, ma być nowa fabuła, jest już pomysł, nawet sam Kevin, czyli Macaulay Culkin powiedział, że weźmie udział, jeżeli projekt okaże się właściwy.
3: A ja słuchajcie, mam nawet tytuł tej nowej części.
1: O, no.
3: Kevin Sam na emeryturze.
1: Może i tak być.
0: Kevin Sam w domu na emeryturze. Gdzie może być lepiej, jak nie w dużym domu na emeryturze z dużymi pieniążkami ze wcześniejszych filmów.
1: No i to jest w sumie o tyle ważna informacja, że Kevin... Jeżeli byłby nakręcony w tym roku, to byłby film po 10 minutach skończony. Bo przyjechałaby opieka i by go zabrała.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda J.Q. Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i J.Q. 5 już od 115 500 zł. J.Q. 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
4: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
3: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
6: Siemano. Powiem tak, teraz już jest dobrze. Już mi się chce, ale o 4.

0: A Eldorado może być blisko, jest 11 do 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
0: I to jest moment, w którym trzeba zrobić budzik w RMF Max. Pibi. Szukamy najlepszego budzika z całej Polski.
3: Tak jest, także kochani, nagrywajcie głosówki. Jak byście robili jako wasz budzik?
4: Ze wszystkich rzeczy, którymi chciałabym być w życiu, nie chciałabym być budzikiem, bo musiałabym stać wcześniej niż wszyscy pozostali.
3: No i przede wszystkim każdy by cię nienawidził,
4: no
3: nie?
4: No to prawda.
3: Messenger
4: tak
3: RMF Max jest do waszej dyspozycji, także nagrywajcie, działajcie. Jak byście robili jako wasz budzik?
0: Pibi. Szczególnie jeżeli jeszcze do tej pory nie nagrywaliście absolutnie żadnej głosówki, to jest ten moment, żebyście tego spróbowali.
4: Jejku, ja czekam na jakieś wasze dryki. Dajcie mi dryki.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ten budzik jest mocny. Mówiłem.

0: Rianka zawsze spoko wjeżdża, 4 minuty zostało do godziny 7, a wysłuchacie RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj.
1: No i pytam was, słuchajcie o to, jak robi budzik?
0: Dobrze.
1: I mamy...
0: Na przykład mamy Pawła. Jedzie, jedzie. To jest twój ulubiony budzik, kiedy akurat chcesz zasnąć o 23 i ewentualnie, jeżeli chcesz się obudzić o godzinie 5 nad ranem, bo wiadomo, że chcesz. I to jest ekipa bez tłumikowców.
2: Good morning, pineapple. You look very good and very nice. Good morning, pineapple. You look very good and very nice.
0: A punktualnie o 7 Flash, sport i pogoda. Zostańcie z nami.
3: Budzimy się.
1: Nie zaśpicie. Reklama.
4: Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
9: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
10: Pani Majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
11: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Jest siódma, jest Flash w RMF Max, czyli garść najświeższych sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I sygnał z dróg na otwarcie Plesza o 7. Krajowa 12 może się korkować w pobliżu Pleszewa. W Wielkopolsce bus zderzył się z ciężarówką. Policja wprowadziła objazdy dla jadących od strony Jarocina na rondzie Mikołajczyka Krajową 11, a dla jadących od strony Kalisza do tej samej drogi krajowej ulicą Wschodnią. Tymczasem strażacy sprzątają po wieczornych i nocnych burzach w kraju. Odnotowano łącznie ponad 350 interwencji. Najwięcej na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. W Warszawie wiatr powalił ponad 20 drzew i na Mazowszu o poranku bez prądu jest około 9 tysięcy odbiorców.
2: Dostawy energii w tej chwili są wstrzymane m.in. w rejonie Ciechanowa, Mławy, Płocka i Pułtuska. W większości tych miejsc według dostawców energii jeszcze przed południem te awarie powinny zostać usunięte. Dzisiaj w pogodzie już powinno być zdecydowanie spokojniej. Przed nami krótka przerwa od upału, krótka, bo upał ma wrócić w piątek w południowej Polsce.
1: Tyle. Michał Dobrołowicz. Nie żyje co najmniej 111 osób, 87 zostało rannych. Zawaliło się ponad 60 budynków. To bilans wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Swoją pomoc zaoferowały Stany Zjednoczone. Mają przekazać 15,5 miliona dolarów wsparcia na tymczasowe schronienie, żywność i ocenę skutków katastrofy. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Wracamy do Polski. Ogólnokrajowy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu coraz bliżej. Jest ponadpolityczna zgoda na ustawowe wprowadzenie prohibicji. Sejm od niemal roku pracuje nad przepisami w tej sprawie.
3: Projekty przeszły już drugie czytanie, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, wówczas ustawy mogą zostać przyjęte już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, także wszelkiego rodzaju tak zwanych napojów 0%. Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta.
1: Tyle Kasper Wróblewski, a teraz czas już na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. Drodzy Państwo, mamy to! Srebro w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy wywalczyła Ewa Swoboda w Birmingham. Polka poradziła sobie rewelacyjnie. W finale biegu na 100 metrów dała się wyprzedzić tylko Brytyjce Amy Hunt.
4: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam niepewna, tylko byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę.
1: Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech w finale rzutu młotem. Konrad Bukowiecki zajął 7. miejsce w finale konkursu kulomiotów. W fanakortach świetny występ Igi Świątek. Nasza tenisistka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. No i melduje się w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Upał zrobił sobie krótką przerwę techniczną, ale spokojnie, on wróci i to już niebawem, bo w piątek znów w okolice 30, ale dziś jeszcze jest czym oddychać. 19 stopni w Suwałkach, w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni 20. Jeśli chodzi o Warszawę, to 23 kreski, 25 zobaczymy w Katowicach, 26 Rzeszów, Kraków. To jest najwyższa wartość na dziś. I na południu kraju będzie najwięcej słońca, na północy może trochę popadać.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
5: 4 minuty po godzinie 7, to jest te Wstawaj, nie udawaj i od razu przechodzimy do tematu upałów, bo dobrze, że ich nie ma. Ja tyle chciałem
6: upały
5: powiedzieć. Dziękuję
6: nie ma.
5: Bardzo.
6: Dzisiaj to jest bardzo dobra informacja.
5: Tylko, że trzeba uważać na pranie, bo jeżeli wystawiacie pranie, to może nie wyschnąć dzisiaj.
6: No nie przesadzajmy. Porozmawiajmy o tym. Założysz się, że nie wyschnie?
5: Czyli wyschnie?
6: Wyschnie.
5: Kurczę, no.
6: Dzień dobry.
5: Buongiorno, chciałem powiedzieć. Filip Kliber,
6: Karola Kowalska,
7: Piotrek Świderski,
5: siema.

0: Takich muzycznych przyjemności o poranku mamy dla was zdecydowanie więcej. 9 minut po 7, tu RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: A tymczasem, słuchajcie, Olga Tokarczuk znalazła się na bardzo prestiżowej liście. Już nie tylko nagrodzonych Noblem teraz, ale na liście 50 dzieł wszechczasów, takiego nowego kanonu literatury, książek, które trzeba przeczytać. Taka lista została opublikowana przez jeden z brytyjskich dzienników, także jest sukces.
4: No i wszystko jasne w takim razie, czemu w Polsce czytelnictwo leży. Wszyscy, którzy czytają, wyjechali na wyspy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No co robisz, jak lecisz samolotem? No wiadomo, że czytasz, nie?
4: Tak, i to zawsze czytasz Olgę Tokarczuk. 10 po 7 Dawid Podsiadło. Jego też słucham, jak jadę w pociągu, w samolocie, w samochodzie. Wszędzie. Wy też posłuchajcie.

0: Tak właśnie brzmi wasze śniadanie. I tak brzmi śniadanie z RMF Max. Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine na 19 minut po godzinie 7. A ci, którzy idą do sklepu, to wiadomo, że co, że pójdą wkurzeni.
1: No właśnie, czasami jesteśmy wkurzeni, jak mamy się wybrać na jakieś grubsze zakupy. Ale okazuje się, że to nie ceny, to nie jest główny powód tego wkurzenia.
0: No właśnie.
1: Badania pokazują, że ponad 30% robiących zakupy najbardziej wkurza się na palety między alejkami.
2: No, czyli co? Uwaga. Wysoki Litku, szanowna Biedro, wnioskuję o depaletyzację marketów. Max.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
4: Reklama. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
8: Zgarniasz 5.

0: 3 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Przyjemność z jazdy i bezpieczeństwo na drodze zaczynają się w serwisie. Poznaj nowy punkt serwisowy Seata i Cupry Wątarski we Włocławku. Tutaj Twoim autem zajmie się wykwalifikowany personel. Zaoferuje szybką diagnozę i profesjonalną naprawę. Oryginalne części i akcesoria. Nowy punkt serwisowy Seata i Cupry Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. Zadzwoń i umów się. 54 230 60 66.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorial.

0: przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: Toyota Jaworski Auto, to co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
2: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Dajemy wam wszystko, co najlepsze o poranku w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
0: I w pół do ósmej na zegarach.
3: I przy okazji wakacje z wojskiem. No może to nie brzmi jak all inclusive w Turcji albo na Złotych Piaskach w Bułgarii, ale można spędzić tak miesiąc i jeszcze to przy okazji nie zapłacić, ale zarobić. I to prawie 6 tysięcy, nie?
0: Naprawdę?
3: Serio,
4: nie
3: tak.
4: Źle.
3: Okazuje się, że wojsko przez 27 dni organizuje takie fajne mega szkolenie praktyczne, a jak się okazuje, chętnych nie brakuje, szczególnie licealistów, którzy dopiero co skończyli maturę.
4: Ja mogę się pochwalić, że skończyłem już część teoretyczną tego kursu.
3: O, no.
4: Grając z ziomkami w CS.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: To chyba jak większość. Pora teraz na praktykę. Nie no, śmiało, słuchajcie, w wakacje to kiedyś się dorabiało, nie wiem, na sprzedaży malin. Dzisiaj można sobie
4: do wojska iść.
0: Formą CS-a dorobić.
3: Po co butelki zbierać? Można iść do wojska.

0: Od samego rana lecimy, nie śpimy, wariaty. To Lumix i Self Aware we Wstawaj, nie udawaj. Jest 7:38, a wy słuchacie oczywiście RMF Max.
1: A jeśli myślicie, że łatwo zaklepać nocleg nad Bałtykiem, to kochani, nic bardziej mylnego. Okazuje się, że Bałtyk przeżywa niesamowity napływ turystów i hotele mają wyższe niż w tamtym roku wskaźniki, a obłożenie w hotelach to ponad 90%.
2: No, tak, na pewno. Jak tu czas, na jaki tu, ale ja się wcale nie dziwię, słuchajcie. No bo jak już się chłodzić w te upały, no to co, no wiadomo, że Bałtyk idealny.
0: No chyba, że staniecie blisko siebie wszyscy razem, to wtedy będzie cieplej.
3: Reklama. Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja. U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 78 950 zł z rabatem do 9000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG 3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
5: Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
6: Yeah.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie.
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
7: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
8: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Rewelacyjna Dua Lipa i jej Be The One na 11 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Uwielbiam te wszystkie seriale, te wszystkie filmy o liceach, o uniwersytetach
4: amerykańskich.
3: W Ameryce.
0: High school.
3: No, okazuje się, że to jest życie takie rzeczywiste. Nathan Thomas z USA został najmłodszym profesorem w historii.
4: Okay.
3: Skończył 18 lat. Studia zaczął, jak miał 10 lat. Wow. Potem zrobił licencjat i magistra z inżynierii elektrycznej. W ogóle z wyróżnieniem.
4: Co to za historia?
3: Kosmos w ogóle.
0: To my sobie składaliśmy w klocki, a on już miał doktorat.
4: A może po prostu ktoś nas za wcześnie, za późno posłał do...
3: tak było, szkoły.
4: Do szkoły, no.
3: Tak jest,
4: może
3: tak
4: też byliśmy
3: tak
4: geniuszami, może tego się nie udało nam u nas odkryć. No to pytanie, słuchajcie, bo on ma 18 lat, jak został profesorem, miał 18 lat, jak został profesorem. Pytanie, co wy mieliście, co mieliście do roboty, jak mieliście 18 lat?
0: Co robiliście? Mieliście w głowie?
3: Nagrajcie nam głosówkę na Messengera RMF Max. Co mieliście w głowie, jak mieliście 18 lat?
0: Piękne czasy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.

0: Do kanapki o poranku najlepiej. I'm on Eva RMF Max, 5 minut przed 8.
1: A teraz pytanie, co mieliście w głowie, jak mieliście 18 lat? Paulina?
2: Intelektu nie brakowało, ale i głupotą się krzyżyło.
3: Oj tak.
1: Tak było. 5 do 8. Max.
4: Jo, jak miałem 18 lat, to jeszcze nawet, że gowy nie miał, żeby coś w niej mieć. Dopiero po 18 mi wyrosła.
0: To co, to była jaka mleczna głowa, tak?
1: Głowa mleczna, no. A niektórzy czekają do 30.
5: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Haweks. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Haweks, Włocławek, Toruńska 104.
11: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
12: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Zerkamy na zegary, jest 8 w RMF Max, oznacza to Flash Sport i pogoda. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. A zaczynamy od porannych utrudnień w kursowaniu składów kolei mazowieckich na linii Kutno-Sierpcy. To jest w pokłosie nocnych burz w okolicy Płocka. Trwa usuwanie awarii energetycznej. Część pociągów notuje poślizg między Płockiem a Sierpcem. Niektóre składy zostały odwołane. Pracownicy szpitali nauczą się samoobrony. Komenda Główna Policji i Ministerstwo Zdrowia mają organizować ogólnopolskie szkolenia. To jest reakcja na przypadki agresji wobec medyków.
2: Na początek kurs samoobrony ma ruszyć w Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie tam w czerwcu 19-latek ranił nożem pielęgniarkę, lekarza i dwie pacjentki. Takie szkolenia przeszli już ratownicy medyczni. Teraz czas na kolejnych medyków, którzy będą chętni w całej Polsce.
1: Tyle Michał Dobrołowicz. A teraz zerkamy w najnowszy sondaż pracowni Opinia 24. No i czytamy, że prawie 60% ankietowanych uważa walkę rządu z drożyzną na stacjach paliw za nieskuteczną. A wśród niezadowolonych dominują mężczyźni od 25 do 29 lat.
3: Aż 70% z nich twierdzi, że rząd nie radzi sobie z wysokimi stawkami za paliwa. Inaczej sytuację widzą osoby powyżej 60 roku życia. Tam krytyczny jest dopiero co trzeci głos. Krytycznie o sytuacji przy dystrybutorach wypowiada się 83% wyborców Prawa i Sprawiedliwości i aż 92% Konfederacji.
1: Jak dodaje Igor Skrzypek, wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej tylko co trzeci uważa, że rząd nie radzi sobie z cenami. Zwiększono siły służb porządkowych, wprowadzono ograniczenia w transporcie i wstępie do parków narodowych. Hiszpania niezwykle poważnie podchodzi do tematu jutrzejszego zaćmienia słońca. Będzie ono widoczne wieczorem tuż przed zachodem około godziny 19.30. Dla chętnych obserwatorów przygotowano 400 punktów, a hiszpańskie Ministerstwo Finansów szacuje, że specjalnie na obserwację zaćmienia przyjedzie do kraju około 460 tysięcy zagranicznych turystów. U nas jutro wieczorem będzie można oglądać częściowe zaćmienie słońca. Przeżyjmy to raz jeszcze. Ewa Swoboda, srebrną medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. No cóż, Polkę wyprzedziła Brytyjka Amy Hunt. Swoboda drugi raz z rzędu została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. A na kortach dobry mecz ma za sobą nasza tenisistka. Iga Świątek zwyciężyła z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. A dziś do treningów po krótkiej przerwie wracają nasi siatkarze. Zwycięzcy Ligi Narodów mają się teraz skupić na przygotowaniach do wrześniowych Mistrzostw Europy. Polecamy dziś skorzystać z chwilowej przerwy od upałów, bo ten ukrop wróci to już niebawem w piątek znów w okolice 30, ale dziś okolice 19 kreski w Suwałkach, 20 stopni nad morzem zobaczymy, 21 w Gorzowie Wielkopolskim, w Poznaniu 22 kreski, 25 to Katowice, Kraków, Rzeszów po 26 stopni. Można pozwiedzać w końcu, oddychać, porobić coś na świeżym powietrzu, aktywności jak najbardziej wchodzą w grę. Może popadać jedynie na północy i na północnym wschodzie, poza tym słonecznie.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
4: Hity na maksa. 3 minuty po godzinie 8, nie chcemy wam nic pożyczyć, ale chcemy wam życzyć.
5: Czego?
4: Chcemy wam życzyć chłodu przede wszystkim.
5: A to nie chłód będzie z wami, słuchajcie.
4: Tak jest, dzisiaj się przyda. Buongiorno, Filip Kliber.
5: Bonjour, Karola Kowalska.
6: Piotr Świderski, siemaneczko.
4: Powiedz w jakimś innym języku.
6: Yo, yo.
4: Okej, okay, to ja dam daj. Shakira w RMF Max.

0: dla wszystkich wtorkowych bohaterów, ale So Heroes na 9 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: Liderski i Karola.
2: Mam nadzieję, że Ferdek kiepski słucha wstawaj, nie udawaj, bo Eurostat sprawdził, jak wygląda bezrobocie w Unii Europejskiej i generalnie w strefie euro. No i Polska w ogóle jest bardzo mocno w europejskiej czołówce, jeżeli chodzi o bezrobocie.
3: A
2: właściwie jeżeli chodzi o robocie, bo naprawdę jest dobrze. U nas bezrobocie to jest jakieś 3,1%. Lepiej wypada tylko Bułgaria i Cypr, a najtrudniej o pracę jest z kolei w Finlandii i w Hiszpanii.
3: O, no to w końcu ma sens powiedzenie, że jak nie masz co robić, to sobie idź weź znajdź robotę, no.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Także w Europie pracy szuka się różnie, ale u nas coraz trudniej znaleźć wymówkę, żeby nie iść do roboty.
3: Nie wam pracować nie każemy, są wakacje. Spokojnie.
0: Ubrania popilne.

0: Dzielimy się tym, co uwielbiamy w RMF Max. Moving to the Sun i Jugel. 18 minut po godzinie 8 już.
1: Pięknie, pięknie się robi, ponieważ piękne wyróżnienie dla najpiękniejszego Polaka rodaka. Robert Lewandowski.
2: Serce się raduje. Normalnie.
1: Robert Lewandowski został właśnie dodany do zakładki legendy na oficjalnej stronie FC Barcelony i to jest duże wyróżnienie, tylko teraz pozostaje pytanie, co dostanie, a właściwie jak zostanie doceniony za grę w kadrze polskiej.
2: Pewnie co najwyżej zapas kabanosów na miesiąc.
0: Kabanosy z daktyli, tak żeby Ani też smakowały.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
4: Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660.
9: Eurola, wszystko cię stać.
10: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Toyota Jaworski Auto, to co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
4: I po reklamie.

0: Eminem, Rihanna, The Monster w RMF Max. Uwielbiam o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Zrób mi teraz takie wprowadzenie.
0: Takie...
4: Co Polacy jedzą w pracy? To jest pytanie na poranek w RMF Max o 8:30. No bardzo proszę, pytanie na śniadanie, odsłona dzisiejsza, wtorkowa. Kogo dzisiaj tutaj mamy?
0: Dzisiaj jest z nami Piotr Kupicha, więc pytanie od razu.
5: No to Piotr, słuchaj, masz dwie rzeczy do położenia na kanapkę. Sałatę i majonez. Co wybierasz?
6: Wiesz co, zrozumiałem, watę czy majonez?
0: Sałatę.
6: No to wybieram watę cukrową.
4: Watę cukrową.
6: Nie, to wybieram, wiesz co, czy mam sałatę czy majonez. Wybieram sałatę.
0: Ale to, że jesteś taki fit, jesteś taki zdrowy, czy po prostu nie lubisz majonezu tego z Kielc?
6: Nie, wiesz co, majonez jest dla mnie przyswajalny, ale może odrobinę na hamburgerze.
4: Aha.
6: A jeśli chodzi o śniadanie, to nawet może być pół bułki z sieciówki, bo bardzo lubię.
4: Ja muszę wrócić do majonezu, bo mówisz, że tylko w burgerze jesteś w stanie znieść
6: no,
4: majonez.
6: No trochę.
4: To powiedz mi, co z sałatką jarzynową na święta?
0: O matko.
6: Pół łyżeczki.
0: Człowiek pół, wiadomo.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: I 8:30. Prawie. Bo 8:32.

0: dużo energii wam wysyłamy w bangerach, jakie mamy dla was w RMF Max. To Fire Fire, a na zegarze 8:39, więc czas na wasz ulubiony serial.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: W naszych kapsułach w końcu przyszedł czas na głębokie rozmowy o życiu, śmierci i przyrodzie. Sandy i Benjamin Benji sięgają w głąb gleby.
3: Ej, Benji, a ty byś mnie kochał, jakbym zamieniła się w robaka?
4: No robaczku, no przestań.
3: Ej, a teraz cię tak zapytam, co ty myślisz o śmierci, Benji?
4: Ale że co, że ja śmierdzę? Przecie moja była kobieta, kupiła mi kulkę na 72 godziny, to jeszcze do jutra mnie poczyma, tak? Ale czy tak, czy nie? Ale poczyma mnie?
3: Ale ja co, jaką kulką? Co to ty jesteś, żuk?
5: Reklama. Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: tak przyjemnie na 10 minut przed godziną 9, bo ja Somber, my body isn't ready w RMF Max.
1: Świderski i Karola.
2: My wiemy, że jest wtorek, ale my już zaglądamy do kalendarza, co się będzie działo jutro i wam też polecamy zaznaczyć sobie te daty na czerwono, bo już jutro na niebie do zobaczenia przede wszystkim rój Perseidów, spadające gwiazdy, będą, więc można pomyśleć życzenie, i przy okazji zaćmienie słońca. I to będzie zaćmienie słońca, które będzie w Polsce częściowe, między godziną 19.10 a 19.20, no chyba, że jedziecie do Hiszpanii albo na Islandię, tam będzie całkowite zaćmienie słońca.
0: Full opcja, tak zwana.
2: All inclusive.
3: No w Polsce jest jeden problem, ktoś u nas nie opłacił subskrypcji premium i u nas nawet pełne zaćmienie widoczne jest, no tylko do połowy.

0: Kochasz czy nie kochasz? Sobel, 4 do 9 w RMF Max.
1: No i teraz tak, słuchajcie, mam listę rzeczy tutaj do zrobienia i zrobimy wam zaraz flash i prognozę pogody w RMF Max o 9. Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
11: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Mamy 9 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Ponad 670 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Najwięcej, ponad 400 interwencji, odnotowano na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Wyjazdy strażaków dotyczą przede wszystkim usuwania powalonych przez silny wiatr drzew. W północnej części Mazowsza o poranku bez prądu jest prawie 9 tysięcy odbiorców, przede wszystkim w rejonie Pułtuska, Płocka i Ciechanowa. W większości tych miejsc jeszcze przed południem te awarie powinny zostać usunięte. Dzisiaj w pogodzie powinno być zdecydowanie spokojniej. Przed nami przerwa od upału, który ma wrócić w piątek w południowej Polsce.
4: To jest RMF Max Włocławek.
5: Po 9 w RMF Max sprawdzamy dla Was, co słychać we Włocławku. Włocławscy strażnicy miejscy ostrzegają, za picie pod chmurką można słono zapłacić.
6: Przypominam w tym miejscu, że spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, czy też w miejscach publicznych jest oczywiście zabronione. I z tego tytułu osoby, które w ten sposób się zachowują, czyli piją alkohol w miejscach publicznych, mogą się liczyć z tym, że mogą otrzymać mandat karny.
5: Mówił Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej. Dzisiaj w RMF Max zabieramy Was na spacer do lasu. Czas spędzony na łonie natury obniża poziom stresu, wzmacnia odporność, a także reguluje ciśnienie krwi. Posłuchajcie sami.
7: Każde wyjście do lasu to jest obcowanie z przyrodą, edukacja, regeneracja dla organizmu. Nie ma nic lepszego jak wypoczynek w lesie. Organizm się bardzo dobrze regeneruje, odpoczywamy. Możemy wracać do pracy wypoczęci, zrelaksowani.
5: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. To był Flash w RMF Max. Kolejny punktualnie o 10, a już teraz najnowsza prognoza pogody. Zostańcie z nami.
3: Lepiej wiedzieć.
4: Lepiej.
3: Pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sporo słońca, tylko kilka niegroźnych obłoków i co najważniejsze, całkiem przyjemna temperatura. Tak będzie prezentować się wtorek we Włocławku i okolicach. Według synoptyków dziś możemy się spodziewać około 20 stopni w cieniu. Wiatr tym razem będzie odrobinę bardziej odczuwalny. Jego podmuchy mają osiągać około 45 km na godzinę. Ciśnienie mamy w normie, a wtorkowy biometr w końcu nam sprzyja. Nie ma co przesadzać z kawą o poranku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
9: 4 minuty po godzinie 9. Moi drodzy, wstawaj, nie udawaj się, odmeldowuje. Dziękujemy.
10: Dziękujemy. Karola Kowalska.
9: Piotr Świderski. Pamiętajcie o środzie, Rój Perseidów jutro.
10: I zaćmienie słońca, którego nie będzie widać.
9: Bajo.

0: To pasażer Alex Warren, Passenger, tak dokładnie, w RMF Max. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek. Tym numerem startujemy lato na maksa w RMF Max. Mamy wtorkowe przedpołudnie. Przyznam szczerze, jeżeli chodzi o mój stan rzeczy i stan dnia, to pierwsza kawa jeszcze nie wypita, pierwsze śniadanie jeszcze nie zjedzone, ale spokojnie, to się wszystko ponadrabia i ten wtorek będzie dobry, nie tylko u mnie, ale przede wszystkim u was. Chodzi o to, żeby u was wszystko było dobrze. Ponarzucam was trochę na mapy tego, co się dzieje na świecie. Wszystkie istotne informacje, które dzisiaj z rana mogły wam umknąć, usłyszycie oczywiście tutaj. RMF Max, polecam się do 13. Natalia Kawałek. Dzień dobry raz jeszcze. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.

No i to jest prawdziwe wakacyjne granie, wakacyjne brzmienia. No lato na maksa tak się właśnie prezentuje. Alok Ziva, Portugal The Man, Dive into the Ocean w RMF Max. Jeżeli chodzi o nurkowanie, to można oczywiście w oceanie. Kto ma takie możliwości, temu bardzo zazdroszczę aktualnie. Ale można zanurkować też w dobrych informacjach, które wydarzyły się dzisiaj w nocy, nad ranem. No dzisiaj w każdym razie. A wygrana Igi Świątek to jest rzecz, o której musimy sobie tutaj powiedzieć. Iga Świątek, rozstawiona w Toronto z numerem 7, pokonała Rosjankę Diane Schneider i to bez większego problemu. No rozpykała ją na tym korcie, naprawdę 6-2, 6-1 i pyk, pyk, awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 właśnie w Toronto. No i teraz czeka ją kolejny mecz, już ten półfinałowy z Ukrainką Eliną Świtoliną. No i co jest piękne, ten mecz już niebawem, nie musimy jakoś bardzo długo czekać, moi drodzy. Czwartek, o której godzinie? Obawiam się, że o bardzo wczesnej, ale to na pewno damy wam jeszcze cynk. W każdym razie, no dla Igi, wygrywającej Igi, z całą pewnością warto będzie wstać. A jak nie wstaniecie, to się też nie przejmujcie. W RMF Max usłyszycie wszystko z samego rana. Tymczasem rzeczy, które warto robić, to warto dać głośniej i posłuchać tego chłopaka, no zdolniacha. Dawid Podsiadło na błysk.

0: Mars is so sad. To Swedish House Mafia i Licky Leaf, RMF Max. Ale zero smutków, zero złości, kiedy 15 tysięcy złotych jest do wzięcia w całości w RMF Max, w zabawie Casa de Palma. Takie pieniądze na Was czekają, a sprawa jest prosta, tak jak zawsze. Na początek wystarczy SMS z hasłem Max, który ślecie pod numer 7327 za 3,69. I teraz uwaga, żeby te 15 tysięcy złotych trochę się do Was zbliżyło, tak we wtorkowe przedpołudnie, to przez 7 najbliższych minut każde Wasze zgłoszenie pomnożę razy 650. Jeżeli wyślecie SMS-a teraz, albo za minutę, za dwie, za trzy, razy 650 po prostu pomnożę każde Wasze zgłoszenie. I teraz uwaga, pomnożę jeszcze bardziej, razy kolejne dwa, jeżeli w Waszym numerze telefonu, z którego się zgłosicie, jest cyfra 1. Jedynka to jest nasz szczęśliwy numerek. No to uwaga, wysyłacie SMS-y z hasłem MAX na 7327. W ciągu 7 najbliższych minut każde Wasze zgłoszenie pomnożę razy 650. Jeżeli w numerze telefonu jest jedynka, to mnożę razy 1300. A najważniejsza liczba w tym wszystkim to 15 tysięcy, bo o takie pieniądze gracie. No to śmiało, SMS z hasłem MAX na 7327. MAX.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
11: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Kamperem B.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Sporo słońca, tylko kilka niegroźnych obłoków i co najważniejsze, całkiem przyjemna temperatura. Tak będzie prezentować się wtorek we Włocławku i okolicach. Według synoptyków dziś możemy się spodziewać około 20 stopni w cieniu. Wiatr tym razem będzie odrobinę bardziej odczuwalny. Jego podmuchy mają osiągać około 45 km na godzinę. Ciśnienie mamy w normie, a wtorkowy biometr w końcu nam sprzyja. Nie ma co przesadzać z kawą o poranku.

Za każdym razem, kiedy słyszę ten numer, to jestem pod takim samym wrażeniem, jaki oni klimat tutaj zbudowali. Jonathan, Livka i PZ. To obejmuje noce w RMF Max. A teraz, no, noce trochę też sobie obejmiemy, szczególnie jutro, bo jutro czeka nas trochę atrakcji. Jutro po 19:00 zaćmienie słońca w Polsce. No, u nas niestety nie całkowite, a częściowe, ale to i tak będzie całkiem niezła atrakcja i to jest atrakcja, na którą trzeba się odpowiednio przygotować, bo przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne, czy tak gołym okiem, to tego nie zobaczycie. To trzeba mieć specjalne takie okulary do zaćmień, albo wiecie, jakieś takie maski do spawania, czy tam coś. Wiecie, o co chodzi, wiecie, jak to zorganizować. Dzisiaj jeszcze temat jest do ogarnięcia i przy okazji warto sobie ogarnąć, czy przypadkiem nie lepiej się gdzieś przejechać na to zaćmienie słońca. Bo tak patrzyłam na takie mapki i dla porównania, w Krakowie no jakieś takie 65% zaćmienia będzie widoczne, ale już w Katowicach pod 80% będzie podjeżdżało. Także być może taka wycieczka niedaleka warta jest przemyślenia. Warto sobie temat zgooglać. A jak będziecie googlać, to zwróćcie też uwagę na to, że cała strona internetowa wam się tak zaćmi. To jest bardzo fajny bajer. Ale właśnie, zaćmienie słońca to jedno. Później będziemy mieli jeszcze deszcz spadających gwiazd Perseidów właśnie z 12 na 13 sierpnia. Najpierw zaćmienie słońca, potem Perseidy. Ja nie wiem, kto nam tyle atrakcji wykupił naraz, ale to jest bardzo miłe. Chociaż jak sobie to tak kalkuluję, no to wiadomo, że w środę taniej wykupić niż w weekend. Ale tak czy siak, atrakcja sympatyczna.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
10: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: W Toyota Jaworski Auto to, co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy Twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
14: I po reklamie.
15: Na rower.
16: Na koncert.
17: Na spacer.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Włocławek 89.2 FM.
19: Mamy 10 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Karta Dilo dla osób, u których podejrzewany jest nowotwór, od dzisiaj ma wersję elektroniczną. Rocznie w Polsce ma z niej skorzystać prawie 500 000 osób. Co pacjentom da ta karta?
20: Ma ułatwić leczenie w kilku miejscach. Po zmianie ma być łatwiej. Na to liczy Aleksandra Wilk z Fundacji To się leczy.
21: Karta Edilo będzie umożliwiała na przykład zamknięcie pewnego procesu u pacjenta jednym kliknięciem i rozpoczynamy go w następnym szpitalu.
20: Elektroniczna karta Edilo będzie wdrażana etapami. Podstawowym dokumentem już w całej Polsce ma być według planu od stycznia.
19: To był Michał Dobrołowicz.
1: To jest RMF Max Włocławek.
19: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. We Włocławku trwa cykl dyżurów pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja 18. To szansa, by poznać aktualne oferty i wsparcie urzędu. Następny dyżur zaplanowano na 18 sierpnia w godzinach od 14 do 15. Macie ochotę na małą podróż w czasie? W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, włocławski PTTK zaprasza na spacer śladami historii z okresu Polski Ludowej. Przewodnik Krzysztof Cieczkiewicz zdradzi, jak wyglądało nasze miasto kilkadziesiąt lat temu i czym wtedy żył Włocławek. Zbiórka o 10 rano przy informacji turystycznej. Piłkarze Włocław i Włocławek wkraczają do gry o ligowe punkty. Krótko o tym powie wam nasz reporter Bartku.
14: Premierowa kolejka klasy okręgowej zostanie rozegrana w najbliższy weekend. 15 sierpnia Włocławia zmierzy się na wyjeździe z Notecią Łabiszyn. W delegacji trójkolorowi powalczą o pierwsze punkty w sezonie 2026-27. Sobotni mecz Noteci z Włocławią rozpocznie się o godzinie 17.
19: Tyle Bartek Seklecki. To był Flash w pigułce w RMF Max. Kolejny o 11, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Przez cały wtorek na Kujawach będziemy obserwować sporo słońca. Nad regionem będą się pojawiać tylko niewielkie, niegroźne chmury. Ponownie będziemy się cieszyć przyjemną temperaturą. Odpoczywamy od upałów. Słupki rtęci na termometrach pokazują teraz 18, a maksymalnie podskoczą jeszcze o 2 kreski. Korzystamy z pogody. Wtorkowe ciśnienie mamy w normie, a warunki biometeo są sprzyjające. Jutro podobnie pełno słońca i niewiele cieplej, bo 23 stopnie w cieniu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Będą i będzie ich naprawdę sporo. Uwierzcie, przygotowaliśmy taką mieszankę, dzięki której z jednej strony super się wypoczywa na urlopie, a z drugiej rewelacyjnie się pracuje. Ja wiem, to brzmi absurdalnie, że takie rzeczy nie są możliwe, a jednak... Max! Jest po 10, to jest Lato na Maxa i gramy w wakacyjne hity Topic i Becky G, Sorry Papi.

wam powiedzieć jedno. Nie warto dać się ponosić stereotypom i pierwszym skojarzeniom, bo no, jeżeli myślimy o muzykach austriackich, to do głowy raczej nie przychodzą ludzie, którzy robią taneczne hity, takie wiecie, lekkie, słoneczne, które grzeją w 2026, a tutaj nic bardziej mylnego. Lumix prosto z Austrii, nawet Austrię na Eurowizji kiedyś reprezentował, także proszę bardzo. Okej, ma jakieś tam włoskie korzenie jeszcze, ale jednak Austriak z krwi i kości. A teraz dziewczyna, która swego czasu robiła niesamowite zamieszanie. To były czasy, kiedy MTV kojarzyło się wyłącznie z muzyką i teledyskami, a ona bardzo często tam gościła. No była absolutną gwiazdą. I teraz pojawia się też w RMF Max Aaliyah. Dajcie głośniej.

0: Ale Farben, René Miller w RMF Max, to Body Talk. A teraz też pogadajmy. Pogadajmy o pieniądzach. 15 tysięcy złotych to jest kasa, która cały czas na was czeka w naszej zabawie Casa de Palma. Wczoraj kasę wygrała Iwona.
1: Dziękuję, nie wierzę.
0: No właśnie, trochę jeszcze nie dowierza, ale się pozbiera na pewno i zaplanuje, na co wydać 500, bo właśnie 500 Iwona wygrała wczoraj, ale w naszej zabawie cały czas do zgarnięcia 15 tysięcy złotych. Co zrobić, żeby zgarnąć te pieniądze? Na początek SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69 albo na rmfmax.pl też zaglądać możecie, a czeka 15 tysięcy złotych, albo maszynka do popcornu, albo woda kokosowa, głośnik JBL, głośniki JBL Bar. Trochę bajerów uprzyjemniających wakacje znajduje się pod naszymi palmami, a więc śmiało SMS MAX 7327, 15 koła i inne fajne nagrody czekają.
2: Max! Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Euro na wszystko cię stać.
6: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak gofy z bitą śmietaną.
4: Jak

patrzy teraz na Birmingham, bo to właśnie tam rozpoczęły się wczoraj lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. No i to jest piękne, prawdopodobnie to już wiecie, mamy już pierwszy srebrny medal, Ewa Swoboda oczywiście, no bo kto by inny, już nam ten pierwszy krążek załatwiła, ale spokojnie, jest szansa na to, że będzie tego jeszcze więcej, tym bardziej, że no dzisiaj na przykład będzie się trochę działo. I tak, w sesji porannej 11:33 mniej więcej skok wzwyż mężczyzn, później rzut dyskiem mężczyzn, 400 metrów przez płotki kobiet, mężczyźni na 100 metrów, 110 metrów mężczyźni przez płotki, rzut dyskiem jeszcze będzie, kobiety na 800 metrów, 400 metrów mężczyźni przez płotki skakać będą i w tych wszystkich kategoriach startować będą Polacy. Więc już od 11:33 ja polecam mieć gdzieś tam internet odpalony albo telewizor gdzieś tam na boku, transmisję, żeby wiedzieć, co się dzieje. Inaczej, my wam powiemy, jak się coś wydarzy, ale jeżeli emocji wam w pracy brakuje, chcecie na czymś oko zawiesić, no to na naszych sportowcach, przypominam, 11:33 rusza sesja poranna.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
7: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
8: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
9: He's psycho.
8: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
10: Hello?
8: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: I po reklamie.
13: Przez cały wtorek na Kujawach będziemy obserwować sporo słońca. Nad regionem będą się pojawiać tylko niewielkie, niegroźne chmury. Ponownie będziemy się cieszyć przyjemną temperaturą. Odpoczywamy od upałów. Słupki rtęci na termometrach pokazują teraz 18, a maksymalnie podskoczą jeszcze o 2 kreski. Korzystamy z pogody. Wtorkowe ciśnienie mamy w normie, a warunki biometeo są sprzyjające. Jutro podobnie pełno słońca i niewiele cieplej, bo 23 stopnie w cieniu.
14: RMF Max.
15: RMF Max Włocławek.

Lainoro i Gigi D'Agostino, to jest taka energia, taka moc, wiecie, nie za bardzo, nie za szybko, tak w sam raz, in my mind, w RMF Max. Ale właśnie, ten numer i to, co się dzieje trochę u nas w radiowej kuchni, natchnęło mnie, żeby was o coś zapytać, bo zdradzę wam taki sekret. Mamy w radiowej kuchni ekspres z wyświetlaczem informującym o tym, jaki jest postęp, jeżeli chodzi o robienie kawy. I tak zaobserwowaliśmy ostatnio, że nasz ekspres, no średnio to mu się chce robić generalnie, bo jak zazwyczaj, jak od momentu rozpoczęcia do zakończenia kawy, no wiadomo, do 100% rósł ten poziom zaawansowania, przygotowania napoju, tak w tym momencie dojeżdża do 75, jak jest 75, to on mówi, gotowe, więcej parzyć nie będę. I ja się teraz zastanawiam, czy może macie podobnie, że to jest taki moment roku, taki moment tygodnia, że wy na określony procent tylko dojeżdżacie, a później to już niech się dzieje, co chce. Dlatego bardzo was proszę o głosówki. Messenger RMF Max, tutaj nagrywacie głosówki i dajcie znać, na ile procent i co wam się chce robić. To może być o pracy, może być o urlopie, może być o czymkolwiek. Na ile procent i co wam się chce? Głosówki RMF Max przyjmujemy na Messengerze, a w zamian nasze gadżety czekają.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
5: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
8: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marche to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: I po reklamie.
13: To już 11 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Obrona polityka PiS chciała umorzenia części postawionych mu zarzutów, a także anulowania decyzji o areszcie.
14: Jak podała prokuratura, środek zapobiegawczy stosuje się w sprawie, a nie osobno do każdego zarzutu. W ocenie śledczych wciąż są powody dla stosowania aresztu wobec ściganego. Jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstw. Dodatkowo wciąż jest obawa, że będzie mataczył, grozi mu wysoka kara, ale przede wszystkim od półtora roku Romanowski ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
13: Tyle Krzysztof Zasada.
15: To jest RMF Max Włocławek.
13: Po 11 sprawdzamy dla Was najnowsze informacje z miasta. Park na Słodowie stanie się sercem włocławskiego biznesu. 21 i 22 sierpnia odbędzie się Włocławski Festiwal Przedsiębiorczości. Będą lokalne firmy, dawka inspiracji i wielkie grillowanie, które ruszy w piątek od 16. Wpadnijcie porozmawiać, zainspirować się i spędzić miło czas. Wstęp wolny, a więcej informacji czeka na włocławek.eu. Kolejne elektryczne autobusy wyjadą na ulicę Włocławka. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne wzbogaciło się o 14 nowych pojazdów. Na pasażerów czekają nowoczesne biletomaty, pełna klimatyzacja oraz niskie podłogi, które zdecydowanie ułatwią przejazdy osobom starszym i rodzicom z dziećmi. Zmieniamy temat. Już po raz drugi do Włocławka zawita Festiwal Kultury Ulicy. Krótko o tym powie Wam nasz reporter. Bartku?
16: Tegoroczna odsłona wydarzenia zostanie zorganizowana 15 oraz 16 sierpnia. W najbliższy weekend na Starym Rynku czekać będą przedwojenne targowisko, animacje dla dzieci czy wystawa poświęcona obronie Włocławka z 1920 roku. Szczegółowy program znajdziecie na facebookowej stronie wydarzenia.
13: O czym informował Bartek Seklecki.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Temperatura powoli idzie w górę. Póki co 18 kresek, a maksymalnie spodziewamy się 21 stopni w cieniu. Całkiem przyjemnie ma być przez cały wtorek. Jutro jeszcze cieplej i nadal bez większych chmur, a tym bardziej opadów deszczu. Dzisiejszy wiatr będzie bardziej odczuwalny, może trochę podokuczać pieszym. Ma osiągać około 45 km na godzinę. Przypominamy, że ciśnienie jest w normie, a biometr tym razem mamy sprzyjający.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Siemano, dzień dobry, po godzinie 11 mamy 11 dzień sierpnia, dzień konserwatora zabytków. Wiecie, tak sobie teraz myślę jeszcze cały czas o tym ekspresie do kawy u nas w radiu. No jego do takiego konserwatora to by trzeba było wysłać. Tematem ekspresu do kawy, a przy okazji też głosówkami, które na Messengera RMF Max podesłaliście. Będziemy się zajmować już niebawem. Wcześniej kilka innych tematów do obgadania, no i kilka numerów dobrych do zagrania. Dub Dogs, How Does It Feel?

0: Jedno z największych zaskoczeń w tym roku, że Alan Walker za ten numer się weźmie i jeszcze Ava Max do kompletu Fate w RMF Max. Ale teraz zmienimy nieco melodię, zmienimy trochę klimat, pomyślimy o rzeczach przyjemnych, o tym, co można zrobić za 15 tysięcy złotych. I to jest zadanie dla Was. Co zrobilibyście z 15 tysiącami, które czekają w naszej zabawie Casa de Palma? Ja na siebie biorę zupełnie inne zadanie. Biorę zadanie, że pomnożę każde Wasze zgłoszenie, które teraz zostanie do nas przesłane. Zgłoszenia przyjmujemy na rmfmax.pl i tylko teraz mam dla Was taki bonus, że każde zgłoszenie pomnożę razy 570. Nie będzie to trwało cały dzień, tylko parę minut, dlatego nie ma co czekać. Warto to zrobić tu i teraz. Zaglądacie na rmfmax.pl i wchodzicie do zabawy o 15 tysięcy złotych. I tylko teraz, tylko na rmfmax.pl każde Wasze zgłoszenie pomnożę razy 570. Nie czekaj, pospiesz się, zaglądaj na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: WNG to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć WNG konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów. Między innymi Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27. Telefon 54 287 40 50.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: I po reklamie.

bardzo ciekawa, czy jak któregoś razu Somber się szczęśliwie zakocha, to czy nadal nas będzie zasypywał takimi smutnymi piosenkami o złamanym sercu. Pięknymi, ale mimo wszystko smutnymi. Kto wie, może się kiedyś na jakieś disco przerzuci bardziej radosne. Zobaczymy, będziemy informować. Somber, My Body Isn't Ready w RMF Max. A teraz uwaga, panowie, coś do was, żebyście wiedzieli, na czym stoicie. Uwaga, naukowcy zbadali i udowodnili, że koty budują głęboką emocjonalną więź z kobietami, a mężczyzn wybierają tylko po to, żeby nimi manipulować. I ja uważam, że to jest news dnia, bo ja do tej pory byłam przekonana, że koty manipulują nami wszystkimi. To jest niesamowite, ale panowie, nie dajcie się, nie dajcie sobą manipulować, nie na tym życie polega. Jak manipulować, to teraz na przykład poziomem głośności w radiu. Dajcie głośniej, to bausa.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Aura w regionie w kolejnych godzinach będzie słoneczna, ale trochę bardziej wietrzna. Nad Kujawami nie pojawi się ani jedna większa groźna chmura. Warto skorzystać ze świeżego powietrza, którego jakość jest teraz bardzo dobra. Po południu temperatura wyniesie maks 21 stopni, zacznie spadać około 19 i w nocy czeka nas jedynie 8 kresek. Przez cały wtorek humory będą nam dopisywać. Biometr jest dla nas sprzyjający. Jutro też sporo błękitu i niewiele cieplej.
16: RMF Max. RMF Max Włocławek.

0: podrzucamy przede wszystkim muzycznie, jeżeli u kogoś pogoda taka, wiecie, nie do końca, albo w tym momencie nie może zerknąć, co tam za oknem, nie może popatrzeć na słońce, no to Katy Perry takie niedobory ogarnia. Na już w RMF Max. Ja wam pięknie dziękuję za lato na maksa. Ania i Fiołas za chwilę się wami zaopiekują, za chwilę was przejmą i za chwilę, kto wie, może komuś z was rozdadzą 15 tysięcy złotych. Także brzmi to całkiem jak spoko pomysł na wtorkowe popołudnie. Tymczasem przypominam jeszcze, że dzisiaj wieczorem szansa na medale. Rzut młotem mężczyzn, finał to po 20, ale też 5000 metrów kobiet, finał. Mamy różne półfinały, finały. Dzisiejszy wieczór, kto wie, może nas obsypie medalami. Także polecam oglądać lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy, bo już jeden medal Ewy Swobody mamy. I z tą dobrą wiadomością, z tym dobrym przypomnieniem was zostawiam. Natalia Kawałek, pięknie dziękuję za dzisiaj. No i do jutra. Trzymajcie się. Pa! A no i jeszcze z dobrym numerem was zostawię. Fuka i Liwka, projekt Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
0: I po reklamie.
12: Mamy 13 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Czy doczekamy się niższych cen na stacjach paliw? Wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli pakiet CPN wróci, to w okrojonej formie. To na co mogą liczyć kierowcy?
13: No, prawdopodobnie na samą obniżkę podatku VAT oraz mechanizm wyliczania maksymalnej ceny za litr. W kwietniu, gdy CPN wchodził w życie, rząd dodatkowo obniżył akcyzę na paliwa. Jeśli przepisy teraz wrócą, tego elementu teraz zabraknie.
12: O czym informował Igor Skrzypek.
14: To jest RMF Max Włocławek.
12: Szukając pracy sezonowej, zachowajcie czujność. Pamiętajcie, uczciwy pracodawca zawsze podpisuje umowę przed przystąpieniem do pracy i nigdy nie żąda wpłaty zaliczek za rekrutację czy szkolenie.
15: Ważnym aspektem jest również sytuacja, kiedy ktoś mówi wam na przykład, że dobrze, możesz przyjść do pracy od jutra, ale umowę podpiszemy za tydzień czy za dwa. Bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś po tygodniu czy po dwóch pracy ani nie uzyskuje umowy, ani nie uzyskuje wynagrodzenia.
12: Mówiła Anna Jackowska z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Po południu sprawdzamy, co jeszcze dzieje się w okolicy. Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne ogłasza kolejną edycję włocławskich imprezji. To konkurs z tradycjami, w którym swoich sił mogą spróbować zawodowi artyści, pasjonaci, amatorzy oraz uzdolniona młodzież. Prace można przesyłać do niedzieli, 4 października.
16: Czekamy na prace, które będą dotyczyły Włocławka i Kujaw. O, idzie mi Dobrzyńskie, wiadomo, a jak najbardziej też. Prace muszą być świeże, czyli powstałe od poprzednich imprezji, czyli od października 2025 roku.
12: Mówiła Monika Rębiałkowska z Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego. To był Flash w pigułce w RMF Max. Kolejny punktualnie o 14, a za moment najnowsza prognoza pogody.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Dzisiaj odpoczywamy od upałów. Temperatura jest całkiem przyjemna. Warto więc skorzystać z pogody, chociaż wiatr tym razem może nam trochę podokuczać. Podmuchy mają osiągać około 40 km na godzinę. Słupki rtęci na termometrach pokazują teraz 20 stopni i podskoczą jeszcze o jedną kreskę. Noc niestety zapowiada się na zimną jak na sierpień. Czeka nas tylko ósemka. Jutro 23 stopnie i sporo błękitu. Upały wrócą w weekend.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Siemacie, po 13 w RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Jeśli jesteście w pracy, jesteśmy w niej z wami. Jeśli jesteście na urlopie, nie drażnijcie reszty. Witamy po pierwszej Anka i Fioas.
20: Mamy całą masę hitów, które pozwolą nam poczuć lato bez względu na okoliczności i do tego kokosy, z których będziemy wyciągać nagrody.
18: To jest lato i wszystko gra. A z tym latem, bez dwóch zdań, ten numer będzie kojarzył się najmocniej.
20: To Shakira.

0: nieco za chmurami, ale przypomina nam o tym słońcu. Hurzel w RMF Max. Przyznam się wam, że dzisiaj w drodze do pracy podsłuchiwałem rozmowę.
1: No ale jaką?
0: Mama z córką szła obok mnie, dziewczynka lat 7 na oko, i zapytała mamę, co to wolność? Co to wolność? A mama odpowiedziała, wolność, córuś, to gdy możesz wszystko, a nie musisz nic. Rozbroiło mnie to totalnie.
1: No,
0: piękna odpowiedź.
1: Dlatego my mamy dla was kęs wolności w naszej zabawie Casa de Palma. 15 tysięcy złotych do wygrania. I teraz, uwaga, szybko, szybko wchodźcie do zabawy, bo mnożymy każde wasze zgłoszenie przez 10 minut 590 razy.
0: Poczujcie wolność za kasę od RMF Max. 590 razy mnożymy każdego maksa. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać SMS za 3,69.
1: O treści Max wysyłacie go i już teraz jesteście w grze 590 razy szybciej. 7327 SMS o treści Max. RMF Max. Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol?
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: I po reklamie.
13: Na luzie.
14: Bez granic.
13: We dwoje.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: Włocławek 89,2 FM.

0: Ed Sheeran relaksuje za każdym razem Azizam w RMF Max, ale relaksuje też patrzenie w niebo i będzie co oglądać jutro trzy znaki na niebie jednej nocy.
1: Ale jak trzy?
0: Majowie już by widzieli w tym omen apokalipsy. Jak to trzy?
1: Zaćmienie jutro ma być.
0: To jest najpierw, potem mamy deszcz Perseidów i potem mamy jeszcze paradę planet.
1: A jest jakiś timetable tego festiwalu?
0: That's right, godzinowy? Oczywiście. Zaczynamy właśnie od zaćmienia słońca. Zjawisko rozpoczyna się koło 19:00. Mm-hmm. Potem jak już zapadnie zmrok, mamy Perseidy, a o 5:00 nad ranem jeszcze występują planety.
1: Parada planet. No. I to ma być apokalipsa? Trzy w jednym, no, jednej nocy?
0: Nawet jeżeli to ma być koniec świata, to widoczki będą bardzo ładne.
1: Max. Już wiecie, kiedy i gdzie nadstawić oko. Ucho nadstawcie teraz. To Dub Dogs.

0: Alex Warren, jego Passenger. No, pasażerowie w nadchodzący weekend nie będą mieli lekko, mają wrócić upały nawet ponad 35 stopni.
1: Ale mamy za to super patent na to, co zrobić, żeby w domu w trakcie upałów było cały czas fresh. Zostańcie z RMF Max, najpierw prognoza pogody, a potem zdradzamy wszystko.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
4: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
5: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
11: Na lody, na plażę z ekipą.
12: Leżąco.
11: Na chillowanko.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
13: Dzisiaj odpoczywamy od upałów. Temperatura jest całkiem przyjemna. Warto więc skorzystać z pogody. Chociaż wiatr tym razem może nam trochę podokuczać. Podmuchy mają osiągać około 40 km na godzinę. Słupki rtęci na termometrach pokazują teraz 20 stopni i podskoczą jeszcze o jedną kreskę. Noc niestety zapowiada się na zimną jak na sierpień. Czeka nas tylko 8. Jutro 23 stopnie i sporo błękitu. Upały wrócą w weekend.
2: RMF Max. RMF Max Włocławek.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: najświeższe hity zawsze macie w RMF Max, to Teddy Swims. A co zrobić w domu, żeby świeżutkie powietrze było nawet w upalne dni w końcu? To już w ten weekend.
1: Jeżeli mają przyjść do was goście, to uwaga, uzbrojcie się w cytrynę i w liść laurowy. Wystarczy pokroić cytrynę na cienkie plastereczki. Ona ma super działanie oczyszczające, mnóstwo olejków eterycznych. Dokładacie do tego liść laurowy, który odstrasza owady i pięknie pachnie w całym domu, pod warunkiem, że rozłożycie taką kompozycję na małych talerzykach albo miseczkach gdzieś po domu, porozstawiacie.
0: Czyli to w kilku miejscach najlepiej w domu.
1: Tak,
0: cytryny
1: tak,
0: i liść laurowy. Mhm. Tylko goście mogą się trochę zdziwić.
1: No.
0: Bo takich finger foodów to pewnie jeszcze nie widzieli.
1: No. Jedzenie na stół od razu, żeby się nie zaczęli częstować.
2: To jest nowość RMF Max. Don't need it all, my
0: fingertips to feel it. Róbcie głośniej, to świeżynka od Armina.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
6: I po reklamie.
7: To już 14 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Jedni wyjeżdżają, inni zaczynają swoją zmianę. 35-osobowy zespół polskich strażaków, którzy będą pomagać przy gaszeniu pożarów w Hiszpanii, dotarł już na Półwysep Iberyjski. Gdzie teraz polscy strażacy biorą udział w akcjach gaśniczych?
8: Dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 km tutaj od bazy operacji, do miejscowości Almorox, po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Druga grupa w zasadzie będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania.
7: Mówił aspirant Martin Halasz.
0: To jest RMF Max Włocławek.
7: Po 14 sprawdzamy, co dzieje się w mieście. Nocne utrudnienia na włocławskich drogach. Z 12 na 13 sierpnia planowane jest całkowite zamknięcie mostu imienia marszałka Rydza Śmigłego. Przeprawa będzie niedostępna od 22 do 6 rano z powodu prac przy montażu rusztowania nad jezdnią. Drogowcy proszą kierowców o planowanie objazdów i przepraszają za utrudnienia. Nie bądźcie zaskoczeni widokiem wojska w mieście. Aż do grudnia we Włocławku i okolicach ćwiczyć będą żołnierze 84. Batalionu Lekkiej Piechoty. Mundurowych z bronią będzie można zauważyć przy ulicy Leśnej oraz w rejonie strzelnicy PZEU we Włocławku Ostrowach. Obecność wojskowych wynika z harmonogramu ćwiczeń, dlatego mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju. Koniec letniej przerwy dla kibiców włocławskiej piłki. Włocławia rusza do walki w nowym sezonie klasy okręgowej. Informacje w pigułce przygotował dla Was nasz reporter.
9: 15 sierpnia Włocławia zmierzy się na wyjeździe z Notecią Łabiszyn. W delegacji trójkolorowi powalczą o pierwsze punkty w sezonie 2026-27. Mecz Noteci z Włocławią rozpocznie się o godzinie 17.
7: Tyle Bartek Seklecki.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Nad Kujawami nadal obserwujemy sporo błękitu. Teraz termometry pokazują 21 stopni, czyli dzisiejszy maks. W ciągu nocy będą to okolice jedynie ósemki. Wtorkowe warunki biometeo są dla nas korzystne. Nie powinniśmy odczuwać zmęczenia ani senności. Mają się utrzymać do jutra włącznie. Pamiętajcie, że w środę odrobinę cieplej, 23 kreski, w czwartek podobnie, w piątek już 27 w cieniu, a w weekend wrócą do nas upały.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Pogoda mówi chodź nad wodę, szef mówi chodź do Excela, a my mówimy zostańcie z nami.
0: Hity na maksa.
12: I kto jest najlepszy? My wam nigdzie nie każemy iść.
11: Już jesteście w dobrym miejscu. W RMF Max, Moonlight na dzień dobry i Alabama Ten. Anka Fiołas z wami. Dbamy o to, by wakacje były nawet w pracy.
12: I zostajemy z wami do 17.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Klubowe hity często płyną do nas ze Szwecji. Szwedzka mafia w końcu i Licky Lee za nami w RMF Max. A mówi się, że moda do Polski przychodzi też z zachodu. Ja nie miałbym nic przeciwko. Proszę bardzo, Włochy, Trydent. Tam raz w roku mieszkańcy wybierają najgorszego lokalnego polityka.
1: Doskonałe.
0: I on zamknięty w klatce jest zanurzany do lodowatej wody w rzece.
1: Ja chcę tego w Polsce, chociaż uważam, że raz do roku to by było za mało.
0: No u nas z kandydatów zbyt wielu, jak na raz do roku.
1: Dokładnie.
0: Tak, raz w miesiącu to by można.
1: I to by była miesięcznica, na którą by przychodziło mnóstwo ludzi.
0: Że kto ci u nas pod dostatkiem? Run, Run River od Davida Guetty, to już za moment.
2: Reklama.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak? To Allegro.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
0: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Toyota Jaworski Auto, to co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
10: I po reklamie. RMF Max.
0: RMF Max Włocławek.

0: mama pokochałaby Dawida. I to niekoniecznie za muzykę.
1: Aha.
0: Za to sprzątanie na błysk. U nas się tak posprzątać do końca nie da w RMF Max, bo gdy ktoś sprzątnie kasę z naszego kokosa, to my za chwilę uzupełniamy te pieniądze i znów macie szansę wyciągnąć 15 tysięcy złotych, które to w ubiegłym tygodniu wyciągnęła Dominika.
2: Jestem w trakcie robienia dachu w swoim domu, więc na pewno te pieniądze poświęcę na to.
1: A wy na co byście wydali 15 tysięcy złotych? Na pewno jest jakiś konkretny cel, tylko teraz na celownik weźcie swój telefon. Gdzie on jest? Szybko go namierzamy i wysyłamy hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Dzisiaj kolejny raz będziemy wręczać komuś nagrody.
0: A w kokosach nagrody rzeczowe i pieniądze. W każdym kokosie coś dla was mamy. Wystarczy zagrać i znaleźć się w finale. To połowa sukcesu. 7327. Hasło MAX. Zróbcie to teraz.

0: Reklama.
1: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
2: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Uwaga, uwaga!

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca peletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Włocławek, 89,2 FM.
1: Nad Kujawami nadal obserwujemy sporo błękitu. Teraz termometry pokazują 21 stopni, czyli dzisiejszy maks. W ciągu nocy będą to okolice jedynie ósemki. Wtorkowe warunki biometeo są dla nas korzystne. Nie powinniśmy odczuwać zmęczenia ani senności. Mają się utrzymać do jutra włącznie. Pamiętajcie, że w środę odrobinę cieplej, 23 kreski, w czwartek podobnie, w piątek już 27 w cieniu, a w weekend wrócą do nas upały.
0: RMF Max. RMF Max Włocławek.

0: taneczny klasyk Sophie Ellis Bextor i Murder on the Dance Floor w RMF Max, a teraz nie dance floor, tylko ulica. Rząd szykuje potężny bat na kierowców. Koniec z buforem, 10 km na fotoradarze, moi drodzy.
1: Tolerancja 10 km na godzinę często pozwalała uniknąć mandatu.
0: A teraz jest nowy projekt, i okazuje się, że maksymalnie 5 km będzie można przekroczyć tę dozwoloną prędkość, a na ekspresówkach i autostradach o 6 km.
1: Wow.
0: No, tempomat zwariuje.
1: Powiecie, co za różnica. No, kierowcy ciężarówek to rozumieją. 1 km na godzinę szybciej od konkurencji upoważnia do wjazdu na lewy pas w końcu.
2: Wiadomo.
1: To jest w ogóle piękne polskie zdanie. Ile mogę jechać, żeby mnie nie złapali? No, najlepiej to tak przepisowo. Robin Schulz teraz w RMF Max.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: Toyota Jaworski Auto to, co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
4: I po reklamie.
5: Mamy 15 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Będzie zażalenie do sądu na decyzję prokuratury, która odrzuciła wniosek o uchylenie aresztu dla Marcina Romanowskiego. Bartosz Lewandowski, obrońca polityka PiS, nie był zaskoczony takim przebiegiem sprawy.
6: Zaznaczył, że to postanowienie otwiera mu natomiast drogę do zażalenia do sądu. Liczy, że sąd inaczej odniesie się do argumentów obrony w sprawie nie do końca uprawdopodobnionych zarzutów dla jego klienta, a w konsekwencji uchyli areszt. Prokuratura twierdzi natomiast, że wciąż są powody do stosowania aresztu wobec Romanowskiego, grozi mu wysoka kara. Wciąż zachodzi obawa matactwa, a przede wszystkim polityk od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
5: Tłumaczył Krzysztof Zasada.
7: To jest RMF Max Włocławek.
5: Przechodzimy do informacji z okolicy. Miejska kultura opanuje Włocławek. Przed nami druga edycja Festiwalu Kultury Ulicy. Szybkie szczegóły na ten temat przygotował dla Was nasz reporter.
8: Tegoroczna odsłona wydarzenia zostanie zorganizowana 15 oraz 16 sierpnia. W najbliższy weekend na Starym Rynku czekać będą przedwojenne targowisko, animacje dla dzieci czy wystawa poświęcona obronie Włocławka z 1920 roku. Szczegółowy program znajdziecie na facebookowej stronie wydarzenia.
5: O czym informował Bartek Seklecki. Szukacie idealnego sposobu na reset po ciężkim dniu? Czas na spacer do lasu. Badania jasno pokazują, że chwile spędzone wśród drzew skutecznie obniżają poziom stresu, wzmacniają naszą odporność i pomagają uregulować ciśnienie krwi. Wystarczy krótka przechadzka na świeżym powietrzu, by poczuć różnicę.
9: Głowa nam odpoczywa, obserwując ptaki, relaksujemy się, odpoczywamy, obserwujemy zwierzęta. Możemy korzystać z substancji, które są wydzielane przez drzewa, na przykład różnego rodzaju fitoncydy, które wpływają korzystnie na nasz organizm, relaksują.
5: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek.
10: Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Birmingham wyprzedziła ją tylko Brytyjka Amy Hunt.
11: Sięgnęłam ciężki plecak z moich pleców.
10: Sztafeta mieszana 4x400 w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzeba, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka na czwartym miejscu. Iga Świątek pewnie awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto, wygrywając z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1. Po meczu przyznała, że kluczem do zwycięstwa było to, że dobrze zaadaptowała się do warunków. Polskie siatkarki zagrają dziś w Memoriale Agaty Mróz. O 20:30 zmierzą się z Ukrainkami. A skoro o memoriale mowa, na stronie RMF Max czekają na Was bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej, ten 23 sierpnia w Chorzowie.
5: W ten wtorek cieszymy się bardzo dobrą jakością powietrza, dlatego jeśli możecie, nie zwlekajcie i korzystajcie z pogody. Zachodni wiatr jest odczuwalny i może nieco podokuczać pieszym. Podmuchy osiągają teraz około 45 km na godzinę. Obecnie na termometrach mamy 21 stopni. W nocy niestety zrobi się zimno jak na sierpień. Czeka nas zaledwie 8. Słońca jutro od rana będzie sporo. Potem na chwilę mogą przyjść niewielkie chmury, ale padać nie powinno.
12: Jeszcze moment, jeszcze chwilunia, wszyscy będą po pracy, w końcu już po 15.
13: Max. Hity na Max.
14: To jest Max.
4: To wrzucamy na dzień dobry numer, który przypomina tempo zmieniających się cyferek na dystrybutorze podczas tankowania i ładujemy wasze baterie.
12: Ania i Fiołas, siema. Lato i wszystko gra. Lumix na dzień dobry.

0: Five Seconds of Summer w RMF Max za nami. No, Ania przed momentem mówi do mnie: znajdź dźwięk dzikiego zwierzaka, zrobimy im dzikie 10 minut w RMF Max.
1: No.
0: No i znalazłem.
1: No mógł co? Być lew, mógł być jakiś tygrys, mógł być wąż, ale nie, no poszedł w jakiś miks krowy ze skuterem.
0: To hipopotam był. Zresztą nie zwierzę ma tutaj znaczenie. Najważniejsze, że wy możecie złapać dzikie 10 minut w grze o 15 tysięcy złotych, bo od teraz w zabawie Casa de Palma każdy wysłany max razy 499 się liczy.
1: Wjedźcie na dzikusa do tej gry o kokosy. W każdym są nagrody. Wysyłacie hasło max na numer 7327 i już się bawimy. A po 16 może się okazać, że zgarniasz 15 tysięcy złotych.
0: Łapcie dzikie 10 minut. Każdy max razy 499. 7327.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
12: Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.
19: Jak długi dzień pełen słońca.
20: Jak wypad nad wodę.
21: Jak ognisko na działce.
22: Tak brzmi lato na maksa.
17: Włocławek 89,2 FM.

0: Relaksują jak zawsze, to Dracula w RMF Max. A teraz mistrzyni relaksu. Mamy Polkę wśród najlepszych masażystów na świecie. Marzena Czyżewska z Jeleniej Góry zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Świata Masażystów w technice Body Shaping Massage.
1: Kto by nie chciał, tak na chwilę, chociaż dla spróby, na tej kozetce u Marzeny się położyć, żeby zobaczyć, jak masuje wicemistrzyni świata.
0: Tym bardziej, że liczy się nie tylko technika, innowacyjność, ale też właśnie kontakt z osobą masującą. Pomyślałam sobie, że ja to bym nie chciała kontaktu, bo już to się nie odzywać, nie zrelaksuje ktoś po prostu.
1: No do Marzeny pewnie kolejka teraz taka jak na otwarciu nowego Lidla, więc póki co musi wam starczyć to, że my masujemy basem. H. Jäger, Ring My Bell w RMF Max.

0: soundtrack do tych upałów, które zmierzają w naszą stronę.
1: Matko.
0: Bo jest poważnie. Alan Walker, Ava Max za nami.
1: Od czwartku ma się podobno znowu rozpętać wysoka temperatura. A na razie jak dzisiaj będzie w naszej okolicy, to za momencik sprawdzamy. A jeszcze przed 16 powiemy wam, kiedy jeść jajka, żeby schudnąć.
0: Bo to nie ile, tylko kiedy ma znaczenie. Zaraz wam wszystko wyjaśnimy. Zostańcie z RMF Max.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Lato zachęca do podróżowania. Bądź gotowy na każdą trasę z autoryzowanym serwisem Wątarski. Zapraszamy użytkowników Volkswagenów, Skody, Seata i Kupry. Oferujemy profesjonalny serwis. Serwis olejowy i układu hamulcowego. Wymianę oleju w skrzyni DSG. Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtrów przeciwpyłkowych. Twój samochód ma więcej niż 4 lata? Zapytaj o rabat. Autoryzowany serwis Wątarski. Włocławek Toruńska 169.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
6: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W Toyota Jaworski Auto to, co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy Twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
11: I po reklamie.
12: W ten wtorek cieszymy się bardzo dobrą jakością powietrza, dlatego jeśli możecie, nie zwlekajcie i korzystajcie z pogody. Zachodni wiatr jest odczuwalny i może nieco podokuczać pieszym. Podmuchy osiągają teraz około 45 km na godzinę. Obecnie na termometrach mamy 21 stopni. W nocy niestety zrobi się zimno jak na sierpień. Czeka nas zaledwie 8. Słońca jutro od rana będzie sporo. Potem na chwilę mogą przyjść niewielkie chmury, ale padać nie powinno.
13: RMF Max.
14: RMF Max Włocławek.

0: Body Talk w RMF Max. Dobrze płynie i teraz ten język ciała będziemy starali się rozszyfrować. Kiedy jeść jajka, żeby schudnąć? Zaskakujące efekty wyboru odpowiedniej pory.
1: No bo jednak jajka zazwyczaj jemy na śniadanie.
0: A tu na kolację, mówią nam eksperci, bo to jest super regeneracja po wieczornym wysiłku. Czyli
1: jaja na kolację?
0: Tak, bo są o wiele łatwiej strawne niż czasami inne potrawy, które chcemy sobie wrzucić na brzuch na wieczór.
1: Fajnie, fajnie, ale jakoś tak dziwnie bym się czuł, jedząc jajecznicę na kolację. Mam wrażenie, że od razu po tym spakowałbym się i wyszedł do pracy.
0: Ja bym robiła kawę.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Nowa pora jedzenia jajek znana, a czy to nowość od nowego chłopaka Zali?
0: Oskar Cyms, bez końca. Zali.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowid. Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek Toruńska 147.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamieni Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
14: I po reklamie.
15: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 16. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. A Flash o 16 zaczynamy od informacji dla kierowców. 4 samochody zderzyły się na krajowej 21 w Pomorskiem w Ustce. Nie ma rannych, ale na miejscu obowiązuje wahadło. Kilka kilometrów ma z kolei korek na trasie S8 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Wypędy między węzłami Opacz i Janki zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic.
16: To jest RMF Max.
15: Kolejny niechlubny rekord padł na kanale La Manche. Wczoraj tylko na jednym pontonie do brytyjskich wybrzeży z Francji dotarło 230 nielegalnych migrantów. Ponton był skrajnie przepełniony. Poprzedni rekord odnotowano 23 lipca, kiedy to na jednym pontonie przez kanał przeprawiło się 165 osób. Wracamy do kraju. W kalendarzu 11 sierpnia, dokładnie za 3 tygodnie, uczniowie usłyszą taki dźwięk. W RMF Max sprawdzamy, czy młodzi myślą już o szkole.
10: Nie za bardzo jeszcze. Jeszcze są wakacje.
15: O szkole myśli za to resort zdrowia, który przypomina, że od 1 września będą spore zmiany w szkolnych jadłospisach. Stołówki w szkołach i przedszkolach obok mięsa będą musiały regularnie serwować ryby i strączki. Ograniczane będą za to cukier i sól. Zmiany mają pomóc w walce z otyłością wśród dzieci. A propos diety, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu rusza z nowym programem żywieniowym dla pacjentów.
14: Nasz program skierowany jest do pacjentów z cukrzycą typu drugiego oraz z nadwagą bądź chorobą otyłościową. Chcemy sprawdzić, jak różne modele terapii żywieniowej sprawdzą się pod kątem skuteczności w kontroli glikemii i w redukcji masy ciała.
15: Opowiadał dr Paweł Łuszczyk. Badanie potrwa 14 miesięcy. Z poszczególnych diet pacjenci będą korzystać przez 4 miesiące. Teraz pogoda.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Nad całymi Kujawami obserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Po pracy warto wyjść na dłuższy spacer, tym bardziej, że jakość powietrza w regionie jest dobra. Dziś mamy 21 stopni. Słupki i rtęci zaczną spadać całkiem wczesnym wieczorem i noc zapowiada się na bardzo chłodną. Spodziewamy się tylko ósemki. Jutro 23 kreski w cieniu, nadal pełno słońca i już bez mocniejszych podmuchów wiatru. Podobnie będzie jeszcze w czwartek. W piątek zacznie robić się gorąco.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Siemka, po czwartej. Jest nowy trend w podróżach Polaków. Czy już zdążyliście się w niego wpisać? Być może nieświadomie, zaraz wam wszystko opowiemy.
20: Anka i Fioła, witajcie. Za chwilkę będziemy was napędzać razem z Dab Dogs, ale na start Shimza.

0: Łapiemy popołudniowe uroki lata po pracy. W końcu to Dub Dogs za nami w RMF Max. Tymczasem zmieniło się podróżowanie Polaków, czytamy dzisiaj w internetach. Polacy stawiają na mikrolokalną turystykę ostatnio.
1: Nie wybieramy się na przykład do Neapolu, Rzymu, Porto. Teraz bardziej Płock, Bielsko-Biała, Gliwice i tym podobne.
0: A nie dlatego, że tam nowe atrakcje powstały, po prostu niedoceniane polskie miasta zasługują na więcej uwagi według Polaków.
1: Nareszcie.
0: No, świetnie, no to już nie będzie dywagacji, czy do Chorwacji, tylko trzeba zwiedzić w końcu ten lasek za stacją benzynową, do którego nigdy człowiek nie zaszedł, łama pod nosem.
1: To jest to zaliczanie urlopu bez dni urlopowych, no bo szybko wyjeżdżasz i szybko wracasz.
0: I w końcu jest szansa, że po powrocie nie będziesz po urlopie zmęczona.

0: Jennifer Lopez i Alok w RMF Max. No i wyobraźcie sobie, że znowu mamy pumę w polskich lasach. Tym razem województwo mazowieckie. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że można ją tam spotkać.
1: To już inna puma?
0: No inna
1: Do tego
0: puma.
1: W Bałtyku niedawno zaobserwowano wieloryba.
0: Znowu!
1: W RMF Max zabawa Casa de Palma. Klimat nam się w Polsce zmienia. Są znaki. Co zaraz wypadnie z kokosa w finale naszej zabawy? Zostańcie, by się przekonać.

0: Sad Girls w RMF Max. No nie ma opcji na smutną minę. W końcu w każdym kokosie czeka jakaś nagroda.
1: Czas na finał zabawy Casa de Palma.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wybieramy numer telefonu do dzisiejszego finalisty i zaraz się okaże, co z tej palmy dzisiaj spadnie w ręce zwycięzcy.
0: Numer wylosowany, numer wybrany.
3: Proszę.
0: Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania. W zabawie Casa de Palma dzwonimy. No pytanie do kogo? Cześć, jak ci na imię?
3: Ania.
1: Powiedz, co robisz teraz?
3: W pracy jestem.
0: A czym się zajmujesz w robocie?
3: Jestem kierownikiem do spraw sprzedaży i marketingu.
0: Ania jest kierownikiem, więc po prostu my, jak do kierownika przystało, proszę powiedzieć, co mamy zrobić, którego kokosa pani wybiera, którego rozbić.
1: Od 1 do 26. Od 1 do 26, moja droga, 26 palm. Na każdej z nich rosną kokosy. I teraz podajesz tylko instrukcję, do której palmy ja mam biec. Ja biegnę, trzęsę drzewem, spada kokos, rozbija się i widzimy od razu, co wygrałaś.
3: Dobra, no to 7.
0: Dobra, świetnie, bo to taki nowoczesny Hugo to jest. Nie wiem, czy pamiętasz tą grę telewizyjną, że przez telefon tak się kierowało. To teraz ty możesz pokierować Anią, do której palmy ma iść i z którego kokosa chcesz nagrodę. Rozumiem, że 7, tak?
3: Numer 7, tak.
1: Słuchajcie, bo wygląda Hugo na to, że jestem Hugonką. To nie
0: brzmi. Huganka. Huganka biegnie do 7.
1: Trzęsę 7. Leci!
0: O!
1: No pani kochana, wygrywasz maszynę do lodów!
3: Wow, bardzo dziękuję bardzo.
0: Komu zrobisz pierwsze lody?
3: No pewnie dzieciakom.
1: Ja się trochę tam przeniosłam, wiesz, i sobie wyobraziłam też, że jak na kierowniczkę sprzedaży przystało, po prostu zaczynasz teraz kręcić nowe lody i niewykluczone, że to będzie kolejny twój nowy biznes. Gratulujemy ci jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.
0: Takie rzeczy w naszych kokosach, a także pieniądze, 15 tysięcy. Jutro znów do wzięcia. Łapcie szczegóły zabawy Casa de Palma na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Kygo i Max McKnown w RMF Max. Chyba niekoniecznie chcielibyście się cofnąć na przykład do godziny 8 rano dzisiaj, prawda? Take Me Back za nami. My myślimy o tym, co czeka nas jutro. Jutro mamy noc Perseidów, zaćmienie słońca i paradę planet, więc wyśpijcie się dzisiaj słodko.
1: Bo kolejna noc może być bezsenna. W RMF Max za moment startuje kanał nadawczy. Zostawiamy was w dobrych rękach, a jutro po 13 spodziewajcie się nas znów.
0: Anka i Fiołas, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, pa!
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG3 Hybrid.

0: i 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowid. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Toyota Jaworski Auto, to co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
6: I po reklamie.
7: Nad całymi Kujawami obserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Po pracy warto wyjść na dłuższy spacer, tym bardziej, że jakość powietrza w regionie jest dobra. Dziś mamy 21 stopni. Słupki i rtęci zaczną spadać całkiem wczesnym wieczorem i noc zapowiada się na bardzo chłodną. Spodziewamy się tylko ósemki. Jutro 23 kreski w cieniu, nadal pełno słońca i już bez mocniejszych podmuchów wiatru. Podobnie będzie jeszcze w czwartek. W piątek zacznie robić się gorąco.
8: RMF Max. RMF Max Włocławek.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
4: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie!
6: Ho? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Euro na wszystko cię stać, Eurorabaty masz.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: 89 i 2 FM.
1: To jest popołudnie z RMF Max, jest 17. Marta Tyka, cześć, witajcie ponownie, zapraszam na Flash i pogodę. Flash o 17 zaczynamy od zmian w polskim rządzie. Maciej Berek, minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, przechodzi do innych zadań. Premier Donald Tusk nie ujawnił do jakich. Jego obowiązki przejmie dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska. Po południu w RMF Max poważne utrudnienia na Sycylii. Etna kolejny dzień daje o sobie znać. Wulkan znów zaczął wyrzucać lawę i kłęby dymu. Co najmniej do 19 na lotnisku w Katanii nie wylądował żaden samolot. Odloty są ograniczone tylko do jednego pasa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega i apeluje do podróżnych, aby na bieżąco monitorowali status swoich lotów. Turyści ruszyli za to na Majorkę. Na tej wyspie będzie można jutro zobaczyć całkowite zaćmienie słońca. Nastąpi to krótko przed zachodem słońca. Zdaniem astronomów będzie to najważniejsze zjawisko 2026 roku. Od zeszłego tygodnia rozdaliśmy już 2 miliony par atestowanych okularów do obserwacji zaćmienia słońca. Oczywiście konieczne jest stosowanie certyfikowanych filtrów, które przeszły wszelkie wymagane badania. Mówi inicjatorka akcji. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Przykładowo w Białymstoku księżyc przesłoni około 75% powierzchni jego tarczy. Nastąpi to około godziny 19:12, ale później też warto patrzeć w niebo. Noc z 12 na 13 sierpnia przyniesie maksimum aktywności Perseidów, czyli maksimum spadających gwiazd. A na koniec jeszcze krótka wiadomość z Watykanu. Papież Leon XIV powołał dziś metropolitę krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomii Stolicy Apostolskiej. To organ, który nadzoruje działalność gospodarczą i finansową Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. Teraz już prognoza pogody, a więc bądźcie blisko radia.
2: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Temperatura nadal przyjemna. Teraz mamy jeszcze 21 kreskę, ale przypominamy, że noc jak na sierpień będzie zimna. Słupki i rtęci spadną aż do 8. Na niebie teraz parę niegroźnych obłoków i to nadal jest dobry czas na dłuższy spacer. Na środę synoptycy prognozują nieco wyższą temperaturę, około 23 stopni, sporo błękitu i już brak odczuwalnego wiatru. W czwartek podobnie, a w piątek już prawie 30. Weekend upalny, szczególnie niedziela.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
5: No dzień dobry, tu RMF Max, Michał Siwek, Justyna Borycka.
6: Dzień
5: Z czego
6: dobry.
5: Ty się śmiejesz?
6: Twojej fryzury oraz kabla przechodzącego ci przez środek oka.
5: No, takie są fakty.
6: Dobrze, to damy Michałowi chwilę, żeby się ogarnął. Ale instalacja artystyczna wspaniała. My dzisiaj tutaj do 20 w kanale nadawczym gramy dla was banger za bangerem. Mamy konkursy, mamy bilety. Jest dobra zabawa, więc bądźcie blisko. Tu Siwek i Borycka.

0: Nie ma warana, ale jest komodo w RMF Max. I just died in your arms. 9 minut temu minęła 17.
1: Więc jeśli teraz myśleliście o waranie, to ta myśl została już przejęta przez Michała Siwka.
0: Nie ma jej już,
1: ale my
0: jest
1: pytamy.
0: Moja.
1: Stop! O czym teraz myślisz? Daj znać głosówką na Messengerze RMF Max. Jak zwykle cztery wejściówki do parku rozrywki w Zatorze. Są to zgarnięcia. Wakacje jeszcze trwają. Jeszcze można tam trochę poszaleć. Więc nie ma na co czekać. Proszę odpalać Messengera i do RMF Max pisać. O czym teraz myślicie?
0: Pisać prosimy, a najciekawiej, najfajniej, najkreatywniej opisana myśl i jej autor lecą do Energyland.
1: Ale ładnie, oficjalnie.
0: Ale ładnie powiedziałem?
1: Tak oficjalnie.
0: Do parku rozrywki oczywiście w Zatorze zapraszamy serdecznie. Piszcie, a my zapraszamy.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. Wszyscy już tym trochę żyją, a na pewno wszyscy już słyszeli, że jutro zaćmienie słońca.
1: Ale takie potężne, że łohoho.
0: Potężne. Ostatnie takie porównywalne to było w 99 roku. Także no to już jednak trochę czasu temu. I w związku z tym różne atrakcje są organizowane. Jutro podczas zaćmienia słońca będzie leciał samolot, który ma podążać, utrzymać się w zasadzie w zasięgu zaćmienia, tak żeby ludzie, którzy w tym samolocie siedzą, mogli oglądać tak trochę bardziej z bliska.
1: Niesamowite. Fajna akcja, mega przeżycie w ogóle. Ja jakbym jednak kupił taki bilet, to na pewno trafiłbym na miejsce od strony korytarza i w moim rzędzie ktoś by zasłonił okno.

0: siebie.
1: Nad morze.
0: Na metę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: Brzmi jak dzwonek polifoniczny w jednym z pierwszych telefonów, jakie posiadałam w życiu.
1: Czy nazwałaś mnie właśnie dzwonkiem polifonicznym?
0: Tak jest, Michał Siwek, a.k.a. dzwonek polifoniczny. Temper City za nami w RMF Max, 32 minuty po piątej.
1: I w ogóle zrobił nam się taki technologiczny kącik, bo opowiadaliśmy sobie o sprzętach, które sprzedajemy. I dziś doszedłem do wniosku, że ilekroć sprzedaję stary komputer lub stary telefon, to one trafiają do czyśćca.
0: Jak ten czyściec wygląda?
1: Czyściec polega na tym, że niby przenoszę wszystkie dane, ale tak nie do końca jestem pewny, czy nie została na tym starym komputerze jakiś dokument, coś, czego jeszcze będę potrzebował, więc odkładam to na pół roku, żeby sprawdzić, czy przez te pół roku będę tego potrzebował i dopiero wtedy, jak się okazuje, że przez pół roku tego nie potrzebowałem, to dopiero można to sprzedać.
0: Okej, a zdarzyło się, że faktycznie się przydało?
1: Przez 30 lat nigdy.
0: Czyli nie przydało się, ale przynajmniej też sprzedałeś taniej, bo już było mniej warte.
1: Tak.
0: To jest win-win.
1: Zawsze miałem łeb do interesów.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Z Media Expert.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
2: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Temperatura nadal przyjemna. Teraz mamy jeszcze 21 kreskę, ale przypominamy, że noc jak na sierpień będzie zimna. Słupki rtęci spadną aż do 8. Na niebie teraz parę niegroźnych obłoków i to nadal jest dobry czas na dłuższy spacer. Na środę synoptycy prognozują nieco wyższą temperaturę, około 23 stopni, sporo błękitu i już brak odczuwalnego wiatru. W czwartek podobnie, a w piątek już prawie 30. Weekend upalny, szczególnie niedziela.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
1: Tu w RMF Max Michał z Justyną, a z nami na linii kobieta z komodą.
2: Karolina, cześć!
3: Witam was serdecznie.
2: Chyba jednak Karolina trochę zasugerował ten waran z komodą Michała, bo opowiedz, o czym myślałaś, kiedy pytaliśmy stop, o czym myślisz?
3: O mojej komodzie.
2: Proszę bardzo, to jest twój moment, Karolina.
3: Moja komoda jest przepiękna, naprawdę. W stylu holenderskim jest antykiem. Po rodzicach właśnie próbuję opchnąć na różnych portalach. Nikt się nie zgłasza, pomyślałam, że może u was się uda.
1: No to opowiedz, tak, bo komodowitryna mówisz, tak?
2: Komodowitryna holenderska, antyk.
3: Tak, dokładnie.
1: Antek dokładnie. Ma imię.
3: Antek.
1: Antek, rozumiem. Komodowitryna Antek. Co jeszcze?
3: Tak. Co jeszcze? No, jest przepiękna, brązowa, wygląda cudownie, zapraszam. Mhm. Stoi bezczynnie, nieużywana.
1: Cena wywoławcza?
3: Chciałabym zyskać... Cena wywoławcza 300 zł.
1: To taniocha.
2: Nie brzmi.
3: Mówiłam, że tanio.
2: Powiem szczerze, że no taniej niż te 4 bilety do Energylandii, które lecą do ciebie teraz.
3: 4? Wow, 4. Ale super, dzięki serdeczne.
2: 4 bilety, słuchaj, więc jak już komodę uda się sprzedać...
3: No, jest na czwórka, idealnie.
2: No to może nawet frytki sobie kupicie. Myślę, że po tych atrakcjach na rollercoasterach coś się przyda, więc z całą rodzinką zapraszamy. A jakby ktoś się po komodę się zgłosił, to damy znać, dobra?
3: Oczywiście, zapraszam, jestem otwarta na propozycje.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: I po reklamie.

0: górkę, nad wodę.
1: Zawsze na maksa, lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Noc we Włocławku z umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura spadnie do około 9 stopni, to minimalna, o świcie przeważnie cieplej. Wiatr z północnego zachodu może chwilami mocniej powiać. Ciśnienie będzie wysokie, więc warunki sprzyjające spokojnemu wypoczynkowi. W środę w regionie częściowo słonecznie i ciepło. Termometry pokażą w okolicach 23 stopni. Wiatr słaby, bez opadów. W nocy i w środę biometr korzystny. Jest szansa na przyjemny sen.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa. Hity na maksa.
5: Parówka.
6: Parówka. To jest rzecz, o którą się dzisiaj trochę, no nawet nie pokłóciliśmy, ale wymieniliśmy się spostrzeżeniami.
5: Skoro tak to nazywasz?
6: Parówek. Bardzo was serdecznie zapraszamy do tej dyskusji za moment parówkowej. A tymczasem witamy się po godzinie 18. Siwek i Borycka to jest kanał nadawczy. Potrzebujemy waszej opinii, potrzebujemy was w tym parówkowym sporze, a szczegóły za chwilę.

0: Prayer in C w remiksie Robina Schulza, 9 minut po 6. Do tej parówkowej dyskusji będziemy wracać, ponieważ ona wzięła się z tego, że widziałam w internecie święto parówki w Jaraczewie. Mhm. I na tymże święcie parówki było takie zadanie, że żeby zjeść po prostu metrową parówkę, kto najszybciej. I co mnie zszokowało w tym wydarzeniu, to że to nie była parówka taka na ciepło, z garnuszka metrowa, tylko normalnie z papieru odwijana, z tej folii takiej.
1: I co to jest za problem?
0: Parówka.
1: Co to jest za problem?
0: No zimną parówkę
1: no,
0: jeść.
1: No przecież parówka jest do zjedzenia normalnie.
0: Ale ja wiem, że parówkę się nie gotuje, ale parówkę się wrzuca do gorącej wody.
1: Ale to tylko, żeby była ciepła, ona jest jakby do zjedzenia gotowa. A ja jako dziecko to uwielbiałem, właśnie parówka najlepsza zimna była. Odwijasz, wsuwasz.
0: Nie, to brzuch boli, to nie może tak być.
2: Chodź, debata.
1: No i właśnie, kochani, debata jest potocznie nazwana przez nas tutaj parówkosporem.
0: Tak.
1: I nie mylić z żadnym tureckim klubem.
0: Parówspor.
1: Parówkospor to jest właśnie spór o parówkę. Czy parówkę się gotuje? Jak parówka przyrządzona być powinna, żeby polską parówką dobrą była?
0: Tak jest. Głosówki na Messengerze RMF Max przyjmujemy w tej chwili. Będziemy liczyć, zobaczymy, kto ma rację.
1: No ja. Nadawczy w RMF Max.
0: Siwek i Borycka. Tak, jak z tym Bobem.
1: Daj mi spokój z tym Bobem.

0: Alex Warren w jednym z wywiadów opowiadał o tym, jakim cudem tworzy tak wspaniałe piosenki.
1: Aha.
0: Po prostu za młodu jadł surowe parówy.
1: Nie wierzę w to. Nie ma takiej możliwości, że Alex Warren to powiedział, ponieważ parówki się je na ciepło.
0: Powiedział w takim wywiadzie, który nie został opublikowany i tylko ja o tym wiem.
1: 19 minut po 6, to jest kanał nadawczy w RMF Max, a my się dzisiaj kłócimy z Michałem o parówki i całe szczęście bierzecie udział w tym sporze, bo tutaj dochodzą nowe argumenty.
2: Chodź, jest debata.
0: Debata w parówkosporze, oto argumenty.
3: Świeża parówka, świeża kajzerka i czerwona orężada. Najlepsze.
1: Świeża prosto z drzewa. Czyli świeża niegotowana, rozumiem. Dobra, no to 1-0 dla ciebie na razie, no.
4: Hej, hej, no u nas jak zawsze paróweczka na ciepło musi być ugrzana w wodzie cieplutkiej, no i wjeżdża keczupik. Pozdrawiamy, Gabi i mamusia.
1: Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś był tak podekscytowany na keczup. To jest coś pięknego. Ale na ciepło, tak?
0: No wychodzi, że... Ale no, z keczupem chłodniej. Ale powiedzmy, że punkt dla ciebie.
5: Myślę, że powinniśmy parówkę gotować, ale czasami nie musimy. Kiedyś pracowałem w takiej firmie, nie było tam dobrze, a szef to była straszna parówa. I non-stop się gotował.
1: Czekamy na wasze głosy w parówkowym sporze. Póki co uznajemy, że jest remis. Wysyłajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Parówka na ciepło czy na zimno?
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Ogarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie!
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
3: I po reklamie.

0: na leżąco,
1: na słodko,
0: na długie wieczory, zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF Max.
2: Włocławek 89,2 FM.

0: Dokładnie w 6:30, a my już wiemy, jakie są wstępne wyniki Parówko Sporu.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Póki co 62,5% słuchaczy RMF Max twierdzi, że parówka powinna być jedzona jednak na ciepło, a 37,5% że na zimno. Widzę, że jesteś zdruzgotany tym wynikiem.
2: To znaczy, ja chyba nawet nie chcę tego komentować. Po prostu mam nadzieję, że naród pójdzie po rozum do głowy i po prostu ta część narodu, która decyduje dobrze, to pójdzie do urn i zagłosuje wreszcie. Dobrze, sprawdźmy te głosy.
3: Jak parówka, to tylko i wyłącznie na zimno, jeżeli jest sama, tak po prostu sobie ją zjeść.
2: No tak, no jak jest sama, to na zimno.
0: Ale tak z papieru, z tego plastiku, tak...
4: Najlepsza parówka, jaką jadłem, to parówka maczana w majonezie, polana czekoladą, oczywiście na ciepło.
2: Boże!
0: Majonez, czekolada na ciepło. Znaczy, cieszę się, że jesteś w mojej drużynie, ale...
2: Naprawdę się cieszę, ale poczekaj, stop. Naprawdę się cieszę, że ten człowiek jest w twojej drużynie?
0: To jest przesada, już ja nie
2: spójrz
0: mogę.
2: Spójrz mi w oczy.
0: Nie musimy zdyskwalifikować to jest zbyt obrzydliwe.
2: No, właśnie.
5: Kochani, ja nawet nie wiem, o co tak naprawdę ten spór. Nieważne, czy ciepła, czy zimna. Obydwie wersje są niezjadliwe.
2: No, daj.
0: Dobra, już bez przesady.
2: To ten, co poszło.
1: Hity na maksa.
2: To ten, co idzie i nie zaznacza nikogo na karcie i wrzuca pustą.
0: Dokładnie, no, to tak w ogóle nie może być. Głosówki Messenger RMF Max, parówki na ciepło czy na zimno. Zapraszamy do udziału w Parówko Sporze dzisiaj.

0: Problem jest taki, że zapomniałem ci powiedzieć, do jakiego słowa masz zarymować zapowiedź prognozy.
1: Ale więc... spróbujmy, dobra, to tak na teraz.
0: To rym, to daj pierwszy wers.
1: Nie, myślałam, że dasz mi słowo.
0: Nie, ja nie, dawaj pierwszy wers, szybko.
1: Dobra.
0: Szybko.
1: Powiew w wiaterku jest bardzo przyjemny.
0: Ale treść prognozy będzie bardziej przyziemny.
1: Wow, jakoś wspólnymi siłami z tego wybrnęliśmy.
0: Wow.
1: Ale chodziło o to, że ten powiew w wiaterku jest przyjemny i trzeba z niego korzystać, bo upały się zbliżają, słuchajcie, do Polski.
0: Ale co się w ogóle nie rymuje? Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca peletu renomowanych producentów. Między innymi Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27. Telefon 54 287 40 50.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: wakacje last minute.
1: Tak brzmi lato na maksa. RMF
2: Max. Włocławek 89,2 FM. I'm a fireball.
3: AI. Noc we Włocławku z umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura spadnie do około 9 stopni, to minimalna, o świcie przeważnie cieplej. Wiatr z północnego zachodu może chwilami mocniej powiać. Ciśnienie będzie wysokie, więc warunki sprzyjające spokojnemu wypoczynkowi. W środę w regionie częściowo słonecznie i ciepło. Termometry pokażą w okolicach 23 stopni. Wiatr słaby, bez opadów. W nocy i w środę biometr korzystny. Jest szansa na przyjemny sen.

0: Ava Max w RMF Max. Za 9 minut 19 sprawy najważniejsze teraz.
1: Mamy już wyniki niesondażowe, a oficjalne. Wyniki parówko sporu, który prowadziliśmy tutaj z Michałem, spowodowanego wideo, jakie widzieliśmy w internecie, gdzie ludzie po prostu wsuwali parówy na zimno, na surowo, prosto z folii. Fuj. Dla mnie fuj, dla Michała okej.
0: Okay. Absolutnie wspaniały, apetyczny widok. Te parówy jednak były niepokojąco długie, ale zostawmy to. Zostawmy to. Najważniejsze jest to, że dziś w RMF Max decydujemy, jak cała Polska od dziś po wsze czasy ma spożywać parówki.
1: Na ciepło czy na zimno, więc uwaga, podaję już całościowe wyniki. 66,7%. Słuchacze RMF Max zdecydowało, że parówki powinniśmy jeść na ciepło! Tak!
0: Nie!
1: Tak! Nie! Tak! Tak! Nie! Na ciepło 33,3%. Parówki na zimno.
0: Będziemy się odwoływać. Przyjmiemy to na chłodno. Tak jak parówkę.
1: Smacznego, żeby was brzuch nie bolał. Hity na maksa.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: W

0: 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
7: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Włocławek szykuje się na noc pod znakiem umiarkowanych chmur. Deszczu nie będzie, więc parasole mogą spać razem z wami. Temperatura na luzie minimalnie 9 stopni o świcie, ale raczej nie zmarzniecie. Wiatr z północnego zachodu czasem przypomni o sobie, ale bez przesady. Ciśnienie wysokie, czyli idealnie na relaks i nocne maratony serialowe. W środę słońce i 23 stopnie. Pogoda, żeby wyjść, a nie tylko patrzeć przez okno. Biometr w nocy i w dzień na plus, więc śpijcie spokojnie, a potem korzystajcie ze słońca.
2: Trzy minutki po siódmej. O, proszę, już cztery. Jak to szybko wszystko leci, prawda, w ten wtorek. To jest kanał nadawczy w RMF Max.
3: Ale to jest Justyna Borycka, drodzy państwo. Wszystkie kluczowe informacje. Zmieniła się godzina, ona od razu wam mówi. Nie czeka.
2: Nie czekam. To jest radio na żywo.
3: Dziennikarz.
2: Sileki Borycka, z wami jesteśmy do 20 i za chwilę rozdajemy bilety do strefy 57.
3: Tak jest, tymczasem DJ Gojay i Michiko. Jesteśmy cały czas z

0: To jest Gips w RMF Max.
1: 12 minut po 19. Gips był, Gips jest i Gips będzie w strefie 57. Już w najbliższą sobotę na ten koncert z przyjemnością was wysyłamy, ale nie tylko na Gipsa.
2: Nie tylko na Gipsa, tam dużo gwiazd. Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk, więc warto wpaść w sobotę do strefy 57. A skąd będziecie wpadać i skąd dzisiaj nas słuchacie i skąd przede wszystkim, że tak powiem, klikacie?
1: Wpisujcie miasta, to jest ten moment. Messenger RMF Max, wpisujcie miasta, jakby co to strefa 57 w Przytkowicach pod Krakowem, więc taką weekendową wycieczkę można sobie zrobić. Piękna pogoda, będzie 30 stopni, słoneczko, no idealnie na festiwal.
2: Na zakupy i tak nie pójdziecie, bo wszystkie sklepy w sobotę zamknięte.
1: No właśnie.
2: No, więc jakby co to na obiad weekendowy, jak tam mamusia wpada, to w piątek zakupy.
1: Dokładnie.
2: To pamiętajcie, że ostrzegaliśmy.
1: To nic, tylko się bawić, słuchajcie. Strefa 57 czeka, więc wpisujcie miasta, Messenger RMF Max.
2: Tobi Romeo tymczasem i Fly High, dajcie się troszeczkę tej energii ponieść.

0: wakacyjniaczki w RMF Max, 19 po 7, Hot Summer Nights.
1: Przepraszam.
0: Ten numer za nami.
1: Wakacyjniaczki.
0: Wakacyjniaczki.
1: To moje ulubione grzyby.
0: Nie pytam, co ci się po nich dzieje, ale są, słuchajcie, ważne rzeczy. Jest afera. Norwegowie oddali złote medale wywalczone w sztafecie mieszanej na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Podobno błędny czas im wygrawerowali na krążkach.
1: W sensie, że co, zimowy?
0: Tak, to błędne teraz, bo tam jest akurat noc, w sensie lato polarne, także.
1: No to nie, to fatalnie.
0: To zimowy
1: błąd.
0: Źle.
1: To nie, to źle.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Kukę 2115 i Kubi, producent Wszystkie Noce Są Samotne. Leci do was energia przez głośnik w RMF Max, ale można tą energię taką polską raperską poczuć na żywo w Strefie 57 już za moment.
1: Tam między innymi Gips, Opał, ale będzie też Zalia, będą bracia Kacperczyk, więc sporo się będzie działo i być może będzie tam też Julia. Hejka!
2: Cześć!
1: Julia, nie stresuj, wszystko będzie dobrze. Bilety na Strefę 57 są u nas do zdobycia. W zabawie wpisujcie miasta. Ty nam napisałeś, że jesteś z Zawiercia. To się zgadza?
2: Tak, dokładnie.
0: Julia, poczekaj, bo to my sprawdzimy, czy to się zgadza. Sprawdzimy, czy jesteś prawdziwą zawiercianką. Dobra?
2: Boję się. No jasne, ale się boję.
0: Dobra, bo ja to tak powiedziałem, że można się bać, ale to nie trzeba się bać. Jedynie później przyjdzie pan prezydent i zabierze ci obywatelstwo Zawiercia, jeżeli nie zdasz tego testu, ale nie ma czego się bać w ogóle.
1: Trzy pytania, mamy... słuchaj.
2: Okej.
1: Okay. Trzy pytania. Myślę, że jak się skupisz, to nie będzie żadnego problemu, żeby zgarnąć wejściówki. Jeśli odpowiesz na dwa pierwsze pytania, no to te wejściówki już będą twoje, więc uwaga. Czytam pytanie pierwsze. Jak nazywa się siatkarska drużyna z Zawiercia?
2: A. Najlepszy, bez podpowiedzi, najlepszy mistrz Polski Aluron CMC Warta Zawiercie.
0: Uhu!
1: Tak jest!
0: Ale poszła ty jak dzik.
1: Pięknie!
0: Jest pierwszy punkt. Słuchaj, bo mieliśmy przygotowane trzy pytania, ale jeżeli już na pierwsze dwa odpowiesz dobrze, to trzeciego nawet nie czytamy, więc w tym momencie jak odpowiesz dobrze, bilety są twoje.
1: Tak jest, ale od razu też mówię, że będą trzy podpowiedzi jakby coś, ABC. Więc uwaga, ile kilometrów dzieli Zawiercie i Strefę 57? A. 500, B. 120, czy C. 57?
2: Może 120? Chociaż
0: sprawdźmy.
2: Może 57?
0: No poczekaj, ale poczekaj, no
1: już
0: bo to
1: powiedziałam, sprawdźmy, już powiedziałam, sprawdźmy.
0: Dobra, no to sprawdźmy.
1: Tak!
0: Tak?
1: 120! Tak jest!
0: Nie no, ale jajca. Ale to są jajca, ty.
1: Julia, jedziesz na Strefę 57, to już. Po wszystkim.
2: Super. Bardzo się cieszę.
1: To już w najbliższą sobotę 120 km szybciutko do pokonania, więc bawcie się dobrze i szalejcie, bo to będzie piękny weekend.
2: Dzięki.

0: Jest ogień.
1: Fire, fire w RMF Max. Podobno ogień też za chwilę w pogodzie, w sensie, że znowu się zrobi po prostu gorąco, ale o szczegółach tej pogody to za chwilę Michał Siwek opowie.
2: To ja.
1: Rymowanką. Zapowie opowiem. Najświeższą prognozę pogody w RMF Max z użyciem słowa patyk.
2: Patyk.
1: Patyk.
2: Patyk.
1: Mhm.
2: Ile mam czasu?
1: No 2 minutki, słuchaj, niecałą.

0: Robin Schulz i Barbs to Better Times w RMF Max. Nastrój doskonały na poezję, która zaraz się wydarzy, chociaż Michał trochę spanikowany, bo podobno ciężko jest jednak znaleźć rym do słowa patyk.
1: No to podaj jakiś.
0: Że zegar robi tyk-tyk.
1: No i coś jeszcze?
0: Ciężko, ale to jakby twoje zadanie, tak? Proszę bardzo, no tak trochę może utrudniłam je. Ale na pewno sobie z tym poradzisz.
1: Trochę utrudniłam.
0: Poradzisz sobie. Prognoza pogody zapowiedziana rymowanką z użyciem słowa patyk. Michał Siwek, proszę bardzo.
1: Max, Boże, z czym ja sobie muszę radzić?
2: Patrzę tyczkarzowi gorąco. Tyczkarz chudy jak patyk. I myślę, ile ten tyczkarz ma tyk.
0: Fajnie.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
7: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.

0: Maxa. Włocławek 89,2 FM.
1: Włocławek szykuje się na noc pod znakiem umiarkowanych chmur. Deszczu nie będzie, więc parasole mogą spać razem z wami. Temperatura na luzie minimalnie 9 stopni o świcie, ale raczej nie zmarzniecie. Wiatr z północnego zachodu czasem przypomni o sobie, ale bez przesady. Ciśnienie wysokie, czyli idealnie na relaks i nocne maratony serialowe. W środę słońce i 23 stopnie. Pogoda, żeby wyjść, a nie tylko patrzeć przez okno. Biometr w nocy i w dzień na plus, więc śpijcie spokojnie, a potem korzystajcie ze słońca.

0: chce być pierwszy w tym sezonie. Więc teraz posłuchaj.
1: Aha.
0: Zobacz, Justynko, teraz to z wieczora to już się tak chłodno robi.
1: O! No zobacz. Jeszcze, już zaraz wrzesień, wszystkich świętych. No,
0: i poranki też takie chłodniejsze.
1: Takie chłodniejsze no. Są, no, takie są faktycznie. Ach, świetnie, dziękuję, że to powiedziałeś. Siwek i Borycka, my za dzisiaj już bardzo dziękujemy. To był kanał nadawczy w RMF Max. Jutro po 5:00 wracamy, a teraz zostawiamy was z Grabą i najlepszą dychą listy Hop Benz.
0: Do usłyszenia.
2: Słuchacie RMF Max Włocławek Summerfest na plaży w Choceniu już 15 sierpnia. W planie sportowo koncerty, darmowe atrakcje dla dzieciaków, pokazy służb i akcja charytatywna dla Igorka, czyli sporo wrażeń i można jeszcze pomóc. 15 i 16 sierpnia Włocławek zamienia się w wehikuł czasu. Festiwal Kultura Ulic przeniesie was do międzywojnia. Będzie historycznie, ale bez nudy. Nawet największy przeciwnik lekcji historii w takim wydaniu będzie zadowolony. 19 sierpnia, środa, Browar B. Koncert na Następna młodość. Jeśli chcesz poczuć się młodo albo chociaż młodziej, to musisz tam być. Dzień później Kultura Music Pub serwuje 3 koncerty w jeden wieczór. Kogia P, Supergrupa 81 i Mamidło. Będzie punkowo-rockowo. Freshland Festival The New Dimension po raz 6 rozkręca park na Słodowie. Start za 10 dni. A na koniec 29 sierpnia szykujcie wiosła. 9 Festiwal Smoczych Łodzi o Puchar Prezydenta już się zbliża, a zapisy wciąż trwają. Kto nie pływa, ten nie wygrywa.
3: Reklama. Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert. No.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Witajcie na wakacjach w złotej godzinie. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. W pierwszej dziesiątce listy Hobbency także numery na piękne, jeszcze wciąż wakacyjne zachody słońca. Będą klubowe nowości, wraca Axwell, Meduza, będzie coś dobrego od Aloka, a zestawienie otwiera nam dzisiaj Topiki, Becky G, Afro House tutaj, Sorry Papi.
0: RMF Max 10, numer 10.

dzisiaj, ale muszę powiedzieć coś kontrowersyjnego jednocześnie. Co za profanacja, jak on mógł to zrobić? DJ z Sheffield, Sylwia Bumpa w numerze On Tonight, bo przecież przerobił tutaj już dzisiaj klasyk muzyki soul i R&B, bardzo soczysty, opowiadający o uczuciach i o zdradzie. Get It On Tonight śpiewał kiedyś Montel Jordan. Może warto sobie przypomnieć twórczość tego gościa i bardziej ciemniejszą stronę muzyki. Sylwia Bumpa od dzisiaj w poczekalni listy Hot Bands, a na 9 Alok z Jennifer Lopez też robią imprezę Everything Is Fine.

To coś to dzisiaj miejsce 8 na liście Hot Bands. White i przyjaciele, jutro to coś widoczne w wielu miejscach w Europie, czyli zaćmienie o zachodzie słońca. Wyjątkowość jutrzejszego zjawiska polega na tym, że w Hiszpanii całkowite zaćmienie będzie obserwowane przy słońcu znajdującym się nisko nad horyzontem. A najpiękniejszy zachód szykuje się jutro na Majorce oraz Ibizie i to właśnie tam, w trakcie tego magicznego zachodu i zaćmienia słońca, swój set przy plaży zagra ta ekipa. Ciekawe, który kawałek wkręcą, kiedy zrobi się ciemno. Meduza teraz w RMF Max, ich nowość na jutrzejsze zaćmienie na Ibizie. Weekend.

Aż mi słuchawki z uszu spadły. Przy tym bicie Alan Walker, Ava Max rządzą w tym tygodniu na liście Hot Bands w głośnym Fate i czekają na swoją wakacyjną jedynkę. Kto głosuje? Zapraszam teraz rmfmax.pl. Zostańcie z nami, bo za kilka chwil sprawdzimy, gdzie lądują Bibi Rexa, David Guetta.

0: będzie też nowość od Kygo. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Yeah.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83. Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Na metę.
1: Kamperem.
2: Bez granic.
3: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

prima ballerina. Margaret też ma nowość, która jest bardzo, bardzo prima i czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. A na miejscu piątym numer, którym na pewno będziemy wspominać tegoroczne wakacje, no bo lato zaczynało się na mundialu. Shakira i Burna Boy. Będziemy wspominać także spadające gwiazdy, również dzisiaj wieczorem i w nocy. No i zaćmienie słońca widoczne w wielu miejscach w Europie, w szczególności w Hiszpanii. Takie piękne, całkowite. Shakira, Burna Boy na piątym.

0: A może nie chodziło dosłownie o dom nad oceanem, tylko o taki gatunek, który chcieliby reprezentować, taki, wiecie, morski house, ocean house. Jubel IHE, słoneczna nowość w RMF Max. Jutro niekoniecznie nad oceanem, ale nad morzem zrobi się tłoczno, nad Morzem Śródziemnym. W Hiszpanii w trakcie zaśmienia słońca może pojawić się na plażach nawet ponad 6 milionów ludzi. Miejsca na parawany to na pewno tam nie będzie. Będzie jeszcze bardziej tłoczno niż u nas w szczycie sezonu. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands wciąż na wakacjach. Tutaj Kid Laroi i Kelani, ich Girls.
1: RMF Max 3, numer 3.

Pergin, Hop czy Benz? Możecie się wypowiedzieć na rmfmax.pl. Sama tak śpiewa i liczy na debiut. Może się doczeka, może jutro właśnie przy środzie. Na miejscu trzecim we wtorek Kid Laroi i Kelani Girls, dwójka. Należała do Axwella, Whatever Turns You On, do tego tańczymy. No będziemy tańczyć także od 21, bo za kilka chwil startuje nasze wakacyjne Max Party. Teraz taki bifor, wprowadzenie, bo na miejsce pierwsze wraca najszybszy numer tego tygodnia na liście Hop Benz. Ponownie najlepszy Lumix i jego Self Aware. Max. One. Numer jeden.

0: dobrej łupanki, jedynka dzisiaj na liście Hobbens. Będzie trochę takiego TikTok Techno też w Max Party. Startujemy dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Summerfest na plaży w Choceniu już 15 sierpnia. Sport, koncerty, darmowe atrakcje dla dzieci i pokazy służb. Do tego akcja charytatywna dla Igorka. Można bawić się i pomagać. 15 i 16 sierpnia Włocławek odpala wehikuł czasu. Festiwal Kultura Ulic przenosi do Międzywojnia. Historia na luzie, bez szkolnych ławek i ziewania. 19 sierpnia Browar B. Koncert Następna Młodość. 20 sierpnia Kultura Music Pub. 3 koncerty na raz. Kogia P. Supergrupa 81 i Mamidło. Punk i rock polecają się na wieczór. Za 10 dni Freshland Festival The New Dimension w parku na Słodowie. 29 sierpnia 9. Festiwal Smoczych Łodzi o Puchar Prezydenta. W kinach od piątku Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka dla młodych widzów. Odzyskany dla ambitnych Horror, Lalka dla odważnych i Hollywoodzki Wszyscy Moi Wrogowie. Matthew McConaughey i Kurt Russell na pierwszym planie. Na deser romantyczna Tylko jedna noc. Ale nie wszystko zobaczycie w najbliższym kinie.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
3: 15 tysięcy złotych!
2: Gratulacje!
4: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jakby wyszło, jakby wyszło.
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
14: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
15: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oliver Healthcare.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
17: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

ale to podkręcił Dracula, to Tame Impala. Witajcie na imprezie. Wciąż po wakacjach. Są z wami we wtorek wieczorem Przemek Grybowski i DJ Rough Mix, który obiecał, że dzisiaj to będzie wyjątkowo fajnie, dlatego nie odchodźcie nigdzie. Cokolwiek robicie, cokolwiek będziecie jeszcze jeść na późną kolację i gdziekolwiek będziecie. Kolejny set otwieramy nowością z Manchesteru. Nowy DJ Josh Baker i jego My Place.

0: Jakoś tak cicho o Darii w trakcie tego lata, dlatego chcieliśmy przypomnieć właśnie ten hicior z tobą na chacie. Kto tańczy z nami na chacie na wakacjach, na tej imprezie Max Party, a remix pochodzi od Too Infected. Proszę bardzo, mamy dla was takie niespodzianki, a w kolejnym secie nowość za chwilę, Moonlight i Fordo o pięknej dziewczynie, czyli Alabama Ten, będzie też klasyk Calvina Harrisa, niezapomniane I'm Not Alone, przypomniał ten numer także ostatnio na festiwalu Tomorrowland. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

Filip Eknel i Jonathan. No i będzie pięknie dzisiaj wieczorem i w nocy, jak będzie ciemno. Warto znaleźć się tam, gdzie ciemno, może gdzie nie ma lampy, żeby podziwiać spadające gwiazdy. No bo przecież trwa jeden z najlepszych momentów roku na obserwowanie Perseidów. A w tym roku warunki są szczególnie dobre, bo maksimum wypada w nowiu księżyca. Dlatego patrzymy wysoko w gwiazdy i jeszcze jutro będzie można zauważyć wiele spadających gwiazd. I jeszcze pojutrze, jeszcze każdy na pewno zdąży.

Michiko, wakacyjny hicior z RMF Max, DJ Goya i Jason Derulo. I chcieliśmy tutaj zdementować pewne informacje, że za tydzień to lato ma się skończyć. Nie, nie, nie. Jeszcze będzie sporo słońca, jeszcze będzie wyjątkowo ciepło. Oczywiście ta prognoza nie dotyczy północy i Morza Bałtyckiego, bo tam jak prawie przez całe lato, no niestety rzeczywiście będzie trochę deszczu i trochę chłodniej. Głowa do góry. Dacie radę. Muzyka będzie wam towarzyszyć, jeżeli akurat za tydzień na przykład zaczynacie swoje wakacje nad Bałtykiem. Nie będzie aż tak źle. Chyba. Dla wszystkich stresujących się pogodą Rita Ora w naszym kolejnym secie Anywhere.

0: Ostatni dzień lata to nasza nowość Gips, Ego i For Money. Nie ma się co przejmować, że będzie w końcu ostatni dzień lata, bo przecież jesień też jest piękna, kolorowa. Jesieniary to już czekają, naprawdę. Są takie osoby, które mają dość lata, a nawet nie przepadają akurat za tą porą roku. Naprawdę, naprawdę. Poszukajcie nawet u siebie wśród znajomych, na pewno macie takie osoby. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy na Max Party. Będą też fajne, house'owe nowości.
1: Strefa 57 znowu podkręca napięcie. W sobotę w Przytkowicach koncertowa bomba. Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. Dla tych, którzy lubią planować z wyprzedzeniem, lato na maksa już od 21 do 23 sierpnia rozkręca się w krasnym stawie. Na scenie same muzyczne petardy. Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i coś dla tych, którzy muszą pojawić się z rodzicami. Maryla Rodowicz. A jeśli komuś mało, to 22 sierpnia startuje Factory of Sound Festival pod naszym patronatem. Dwie sceny, cała noc elektronicznej jazdy bez trzymanki, monumentalne hangary i mocny line-up. W kinach od piątku Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka to dla najmłodszych. Odzyskany to polska propozycja. Horror Lalka. Dla odważnych i Wszyscy moi wrogowie w gwiazdorskiej obsadzie. Matthew McConaughey i Kurt Russell na pierwszym planie. Na deser film Tylko jedna noc to dla zakochanych. Uwaga, nie wszystko w każdym kinie.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
7: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
4: I po reklamie.

Co ja robię tu, to Albery i nasze tripsy. Co my tu robimy? No robimy wam imprezę. Witajcie po 22. Są z wami dzisiaj wieczorem na wakacjach imprezowo Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Za chwilę dobre Italo Disco na lato od The Colors, ale kolejny set otwieramy słonecznym house'em. Nasza kolejna obiecana nowość, Jonas Blue, też robi takie plażowe bity. Posłuchajcie, jak to leci. Zróbcie głośniej. Jonas Blue i jego Edge of Desire.

0: Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Chylińska, imprezowo. I są takie klasyki, których nie można zapomnieć. Na przykład Take Me Away, trensowo od projektu Four Strings. To numer, przy którym będzie można odlecieć, w szczególności o tej porze. Wiadomo, że po 22, jak już ciemno, to trensy brzmią jeszcze lepiej. A w naszym kolejnym secie także król trensu, czyli Armin van Buuren i jego Come Around Again.
1: Max. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: I po reklamie.

0: wiem, co Holendrzy mają w sobie, że to właśnie oni tworzyli najpiękniejsze trensowe klasyki. Niemcy też. Amerykanie też tak trochę, ale w Holandii powstało najwięcej takich trensowych projektów. Four Strings to kolejny dowód. Były ciarki przed chwilą w numerze Take Me Away. No przytoczę tutaj jeszcze Ferry Korsten, Tiesto, Armin van Buuren. Można tak długo, długo. Teraz wracamy jednak do Polski, bo mamy dla was kolejną premierę tego tygodnia w RMF Max. Wraca Oskar Cyms. Tak śpiewa w numerze Bez końca.
1: To jest nowość RMF.

Fajnie to zremiksował Aich i nowa wersja Disco Disco przeboju, czyli Ring My Bell. Z pozdrowieniem dla tych, którzy wzięli sobie do serca nasze wyzwanie. Jest challenge analogowy, nie cyfrowy, nie internetowy. Wysłać kartkę pocztową, taką prawdziwą, ze znaczkiem do polizania do RMF Max. Kto był dzisiaj na poczcie? Proszę się przyznać. Dla odważnych w naszym kolejnym secie Hurzel. Bez wątpienia taneczny hicior tego lata. Hurzel i Ultra na T. Moving to the Sun.

Musk, Dawid Podsiadło też ma swój wakacyjny hit, a my mamy dla was jeszcze trochę nowości w naszym wakacyjnym Max Party, bo w naszym kolejnym secie, musicie to usłyszeć, może ktoś przeoczył, bo to była premiera tydzień temu dokładnie, Swedish House Mafia i Le Kelly zrobili świetny kawałek, pięknie to leci, już czeka, Happiness is so sad.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato.

Dua i Kasia Sienkiewicz zamykają nasz kolejny set. Witajcie po 23. Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Robimy wam wakacyjne party. A skoro party i wspomnienia i klasyki, to teraz hit niejednego ogniska. Może twoja mama tańczyła przy tym z tatą, może ciocia z wujasem, Niebieskie ludziki. Pierwsza wersja. Przerobił to nawet kiedyś David Guetta, ale tutaj oryginał. I'm Blue. Znacie refren. I'm Blue to chyba wszyscy potrafią zaśpiewać. A co było dalej? Posłuchajmy. Eiffel 65.

pierwszy wielki hit też na wakacjach i na niezapomniane hot w naszym wakacyjnym Max Party. Dzisiaj wieczorem tańczymy, ale też patrzymy w niebo, bo wciąż trwa pokaz. Oczywiście, jeżeli nie macie chmur, spadają nam Perseidy. Tylko gdzie patrzeć? Nie trzeba koniecznie patrzeć w jedno miejsce, słuchajcie. Nazwa Perseidy pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza, bo właśnie stamtąd pozornie nadlatują te wszystkie meteory, ale zobaczyć je można praktycznie w dowolnej części nieba. Taka podpowiedź, jak nie możecie tak okiem, to proszę sobie w odpowiedni sposób przygotować smartfona, który może złapać wam piękne zdjęcia. Teraz Shimza i Arko na taki piękny wieczór spadających gwiazd. Fire, fire w RMF Max.

0: Body Talk to Ale Farben i jego wakacyjny hit na ten sezon. Może właśnie przy tym numerze będziemy wspominać tegoroczne lato. A wiecie, że wakacje to mogą zacząć się od nosa. Dosłownie, bo zapach miejsca bardzo mocno łączy się z pamięcią. Dlatego na przykład aromat kremu, morza albo lasu potrafi po latach błyskawicznie przywołać wspomnienia konkretnego wyjazdu. Nie tylko zapach, muzyka też. Na przykład taka nuta, nasza nowość od Armina Van Burena, lato 2026, Armin i Sasha w numerze Everlasting.
1: To jest nowość RMF Max.

ciało w Max Party, to Dub Dogs w numerze How Does It Feel. No jak lecą takie nuty, to szybciej mija czas i na plaży też szybciej mija czas. Słyszeliście? Naprawdę, bo brak typowych punktów dnia, na przykład pracy, spotkań, dojazdów czy obowiązków, sprawia, że podczas urlopu rzadziej kontrolujemy godzinę. Najlepszy wakacyjny zegarek to chyba ten zostawiony w pokoju. Wiadomo, jak mówiły nasze babcie, ciotki, wszyscy mówią aż do dzisiaj, szczęśliwi czasu nie liczą. Tańczą dalej, Maroon 5 w naszym kolejnym secie w RMF Max. Moves Like Jagger.

ostatni set dzisiaj w wakacyjnym Max Party zamykamy fajnym polskim bitem. To byli Gips i Kukon. Ty masz. Dziękujemy za dzisiejszą edycję. Tańczymy także jutro. Słyszymy się już po zachodzie słońca, po zaćmieniu częściowym i całkowitym w Hiszpanii. Jutro 21. Przemek Grabowski, DJ Rough Mix. Max Party. Zrobimy to ponownie. Miłej nocy. Cześć.

0: Lato na maksa!
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: na maksa.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły do walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie.